Czekaj no, już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość, tych oczu pustych. Poczekaj zaraz, bij.

0: Český rok. W Warszawie ruszył proces byłego komendanta głównego policji Jarosława Szymczyka. Przed Ministerstwem Cyfryzacji pojawiły się roboty humanoidalne.
1: SK Rok. Raport.
0: 6 punktualnie, Michał Poklękowski, zapraszam na pierwszy wtorkowy raport. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa odwołało alerty dla mieszkańców lubelskiego i podkarpackiego w związku z atakami powietrznymi Rosji na Ukrainę. RCB przekazało, że zakończył się atak na obszarze Ukrainy. Zaznaczono, że nie ma już zagrożenia na polskim terytorium.
1: To jest raport.
0: W Warszawie ruszył proces byłego komendanta głównego policji Jarosława Szymczyka. Chodzi o odpalenie przez niego uzbrojonego granatnika w budynku Komendy Głównej. Były policjant miał początkowo status pokrzywdzonego w tej sprawie, ale w toku śledztwa prokurator zdecydował o postawieniu mu zarzutów. O szczegółach Mateusz Chłystun.
2: Pierwsza rozprawa w tym procesie trwała kilka godzin. Jarosław Szymczyk ani przed, ani po niej nie chciał rozmawiać z dziennikarzami. Rzucił jedynie krótko, że wszystko powiedział na rozprawie. Dziennikarze nie mogli w niej uczestniczyć, bo decyzją sądu proces toczy się za zamkniętymi drzwiami. Sąd tłumaczy to m.in. sytuacją bezpieczeństwa kraju. Szymczyk jest oskarżony o posiadanie granatnika RGW-90 bez pozwolenia i o nielegalne przewiezienie go do Polski z Ukrainy oraz o nieumyślne sprowadzenie zdarzenia zagrażającego życiu i zdrowiu wielu osób. Były policjant tłumaczył wcześniej, że przedmiot, który dostał od swojego ówczesnego odpowiednika w Kijowie, był głośnikiem zrobionym z głowicy użytego wcześniej granatnika. Za pierwszy z zarzutów grozi mu nawet do 8 lat więzienia, za drugi do 5 lat.
0: Bezrobocie w Polsce zbliża się do 6%, mimo to w wielu zawodach pracodawcy nie znajdują pracowników. W jakich branżach są największe aktualnie deficyty?
3: To elektrycy, są to kierowcy, lekarze, jak i pielęgniarki, położne, opiekunowie osoby starszej, nauczyciele różnego szczebla, magazynierzy, pracownicy służb mundurowych.
0: Wymienia Bartosz Kotecki, dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy we Wrocławiu. Braki wynikają w dużej mierze z tzw. luki pokoleniowej. Doświadczeni pracownicy odchodzą na emeryturę, a młodych zainteresowanych tymi zawodami po prostu brakuje.
1: Słuchacie raportu w SC Rok.
0: Roboty protestują przeciwko zastępowaniu ludzi w pracy. Przed Ministerstwem Cyfryzacji pojawiły się roboty humanoidalne. Potrzebne są jasne przepisy, które zabezpieczą pracowników przed skutkami szerokiej automatyzacji. Przekonują organizatorzy akcji i też same roboty.
4: Jestem AgiBot. Robotyzacja nie jest odległą wizją przyszłości, tylko technologią, która już jest obecna. W wydarzeniu bierze udział około 30 robotów humanoidalnych i czworonożnych. To pokazuje, jak szeroko ta technologia jest już obecna.
5: Chcemy zasad, chcemy prawa. Chronicie miejsca pracy. Chronicie miejsca pracy.
0: Do manifestujących wyszedł minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski i poparł ideę, żeby rozwój nowych technologii odbywał się z myślą o człowieku.
6: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
7: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
8: Pogoda. Skoro już roboty protestują za nas, to właściwie zaraz już w ogóle nie będziemy potrzebni. Proszę Państwa, jeżeli chodzi o warunki atmosferyczne, redaktor Olszewski wczoraj stwierdził, że dziś czeka nas jeszcze powrót lata i rzeczywiście o poranku na termometrach co prawda niżej, bo od 11 do 14 kresek powyżej zera, ale w ciągu dnia 23 w Suwałkach, 25 w Olsztynie, 27 w okolicach Bydgoszczy, Poznania, Łodzi i Warszawy, najcieplej w okolicach Krakowa, Katowic, Opola, tam nawet 30 kresek na plusie, do tego wszystkiego dosyć pogodnie, słonecznie, a jutro wszystko się zepsuje. Dziękuję.
9: Ja w sumie to nie wiem, czy nie chciałbym, żeby te roboty nas zastąpiły, bo kiedy słucham pani ministry, która ministrą była tylko przez chwilkę, zapisałem sobie wtedy to, co powiedziała, teraz zacytuję, mam w telefonie. Mnogość i multiplikowalność case'ów pozwala na asumpt. Skoro ja z tego nic nie rozumiem, to wiesz, może roboty będą mówiły
8: ale
9: bardziej.
8: Z drugiej strony mówią łatwiej, mówią w taki prosty, zrozumiały sposób.
9: Otóż to. Znaczy...
6: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
7: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
10: 6 na 9. Na 9. Ziętarska, Olszewski, Góralski. Od 6 do 9.
9: Bo drama o szczekanie w Sejmie cały czas tak naprawdę jeszcze trwa ona.
8: Tak, to prawda. Tak. Z jednej strony szczekanie, z drugiej strony nigdy w życiu, a pośrodku my. Proszę Państwa, dzisiaj dzień dobrych wiadomości i pytamy, jaką wiadomość chcielibyście przekazać następnym pokoleniom?
9: Co w raporcie?
0: Taniej już było, chodzi o paliwa, o tym w raportach.

0: No najtrafniejszą wiadomość chyba pan Michał już im przekazał, zapowiadając raporty. Tak nie już było.
1: Tak jest, drodzy państwo, bo dzisiaj sobie o wiadomości czy informacji, jaką chcielibyście przekazać następnym pokoleniom, porozmawiamy. Gdybyście na przykład wy, następne pokolenia, potrafili, no nie wiem, poruszać się w czasie, zbudowali taki wehikuł, który pozwoliłby cię przenieść w przeszłość i w przyszłość, no to oby nie był napędzany benzyną, bo faktycznie to może być droga zabawka.
2: Zdecydowanie tak. Dzisiaj z okazji Dnia Dobrych Wiadomości, jednocześnie też Dnia Marzyciela i powiedzmy, że może też z okazji Światowego Dnia Wellbeingu, czyli takiego dobrego samopoczucia, dobrostanu, rozmawiamy sobie o tym, jaką wiadomość chcielibyście przekazać następnym pokoleniom. Zależy też, do kogo ją kierujemy. Czy po prostu do kogoś, kogo nie znamy, czy na przykład do swojego dziecka. Jakbym miał powiedzieć do mojego syna, to bym powiedział: jeśli żona cię poprosi, żebyś przykręcił ten zlew, to zrób to.
1: Bo prędzej czy później to się obróci
2: poprawi
1: przeciwko tobie.
2: Poprawi to dobrostan twojego małżeństwa, a w przeciwnym razie może go zepsuć.
1: Ale zobacz, jakim my jesteśmy, no takim głupim ludkiem, jeżeli tak mogę powiedzieć, bo gdybyśmy zapytali o to samo w roku 45, 6, 7, 8, no to te pokolenia żyjące wtedy powiedziałyby: następnym pokoleniom przekażmy nigdy więcej wojny. A my ciągle bawimy się w tą samą zabawę.
2: To prawda.
1: No, widzisz? Drodzy państwo, Messenger Eskirok do waszej dyspozycji. Jakie informacje chcielibyście i wiadomości przekazać następnym pokoleniom?
3: Jeżeli chodzi o temat dnia, to raczej polityki nie będziemy poruszać dzisiaj, więc może poświęcajcie maksymalną ilość uwagi swoim dzieciom. Pozdrawiam.
4: Poranne 6 na 9 w Eskirok.

0: Reklama. Porachunki osobiste. Porachunki osobiste. ESC Rock.
1: Jak zadbać o swoje finanse? Jak nie dać się wpuścić w maliny? Jak mądrze i z zyskiem inwestować? Na te i inne pytania odpowiadam wraz z moimi gośćmi.
2: W każdą sobotę o 7:00 ESC Rock.
1: W ESC Rock.
0: Porachunki osobiste. W sobotę od 7:00 w ESC Rock.
1: Konrad Olszewski, zapraszam.
3: Myślisz, że wiesz, co się dzieje? Pomyśl jeszcze raz. Nowi ludzie, nowe miejsce i coraz więcej sygnałów, że coś jest nie tak. Komu zaufać, kiedy każdy może coś ukrywać? Sięgnij po Kraj, który patrzy, Mai Kołodziejczyk. Powieść, w której nic nie dzieje się przypadkiem. Już w księgarniach.
0: Reklama. SK Rock. Gramy dla was.

0: Jaką wiadomość chciałbyś przekazać kolejnym pokoleniom? O tym sobie dzisiaj z Państwem rozmawiamy. Jaką wiadomość, Wojtku, chciałbyś nam przekazać?
1: Na przykład, że w szkole nie zawsze to, co mówią, jest prawdą, albo że nie zawsze przekazują nam całą i całkowitą wiedzę. Na przykład ostatnio okazało się, że ONZ przyjęło rezolucję na temat wprowadzenia nowej mapy świata. Mhm. No i ONZ zachęca, by zastąpić tradycyjną mapę Mercatora, stosowaną od XVI wieku, na której regiony w pobliżu równika wydają się znacznie mniejsze niż w rzeczywistości, a leżące najbliżej biegunów wyglądają na dużo większe. Mapa wiernie odzwierciedla rozmiary państw i kontynentów, ta nowa,
0: tak?
1: Na przykład na mapie Mercatora Grenlandia aktualnie wydaje się tylko nieco ustępować rozmiarem Afryce, to. Podczas gdy w rzeczywistości jest 14 razy mniejsza i wyobraź sobie, że ze wszystkich państw tylko jedno powiedziało, nie zgadzamy się.
0: No mogłbym zgadnąć, które?
1: Stany Zjednoczone.
0: No otóż to, no bo po co USA, taka malutka Grenlandia, prawda? Ta starsza, większa była bardziej okej.
2: 6 na 9 w Esce Rock.

0: To Faith No More na antenie Skierok, jest punktualnie 6:30. To oznacza raport. Michał Poklękowski, zapraszamy.
1: SK Rock. Raport.
2: Zapraszam. Roman Rzet zatrzymany w śledztwie dotyczącym giełdy kryptowalutowej Zonda Krypto trafi do tymczasowego aresztu. Decyzję sądu potwierdził minister sprawiedliwości i prokurator generalny Waldemar Żurek. Andrzej Domański zapowiedział, że rząd nie planuje żadnych zmian w świadczeniach 800+. Minister finansów odniósł się tym samym do słów wiceministra rodziny Sebastiana Gajewskiego, który sugerował, że wysokość świadczenia ma być dyskutowana.
1: To jest raport.
2: Ciało 27-letniego polskiego turysty odnaleziono w poniedziałek w północnej ścianie małego lodowego szczytu w słowackiej części Tatr, poinformowała Horska Zachranna Służba. Mężczyzna wyszedł w niedzielę rano z Łysej Polany w kierunku Doliny Jaworowej.
1: SK Rock Sport.
2: Ćwierćfinał US Open nie dla Igi Świątek. Polska tenisistka przegrała z Qin Wenzhen. Spotkanie miało dwa oblicza. Świątek świetnie je zaczęła. W pierwszym secie prowadziła już 5-0. I wtedy coś się zacięło. Polka nie wykorzystała piłek setowych, a Chinka wygrała 7 kolejnych gemów z rzędu. W drugim secie wygrała 6-3 i ten sezon będzie pierwszym od 5 lat, w którym Świątek nie wywalczy wielkoszlemowego tytułu. Błysk Polaków grających w Turcji jeszcze. Kacper Kozłowski i Kacper Tobiasz. Bohaterami Gaziantep. Pierwszy strzelił 2 gole, drugi obronił rzut karny, a ich drużyna wygrała 4-2 z Gaziantepem.
3: Sześć na 9. Ziętarska, Olszewski, Góralski w SC Rock.

0: Prosto, drodzy państwo, z włoskiego buta Maneskin na antenie Skiroga. Kto jest we Włoszech teraz?
1: Redaktor Ziętarska.
0: I co ona tam robi?
1: Słuchaj, ja wczoraj do niej zadzwoniłem i telefon jej się włączył w kieszeni. Chyba była zajęta, bo usłyszałem...
2: Oj, wymasuj mnie, Romanie.
0: Przepraszamy państwa za to, ale nas to ciągle bawi. Niech Siaśka dobrze bawi. Wrócił uśmiechnięta, zadowolona, wiesz, no wymasowana.
1: Ale we Włoszech to nie Romanie, tylko oj, wymasuj mnie, Romano.
0: Czekaj, zobaczę, czy mamy taką wersję. Wracamy sobie do tematu przewodniego naszego dzisiejszego programu. Dzisiaj, drodzy państwo, rozmawiamy sobie o tym, jaką wiadomość chcielibyśmy przekazać następnym pokoleniom.
1: Myśl samodzielnie, ale korzystaj też z wiedzy do bardziej doświadczonych.
0: No to pytamy o to. Nasza koleżanka przesympatyczna Ewa wyskoczyła na miasto z telefonem. Wróć, nie z telefonem. Ziętarska mi utkwiła w głowie.
1: Z dyktafonem.
0: Mikrofonem.
3: Czy co mam przekazać następnym pokoleniom, czy mam przekazać jako przekaz medialny? Nie dajmy się zwariować.
4: Jaką wiadomość chciałaby przekazać pani następnym pokoleniom?
5: Żeby kochać się nawzajem, szanować i być dobrym i uczciwym człowiekiem.
1: No, kochać się to jest dobry przekaz.
6: Poranne 6 na 9 w SCRO.
0: Nawzajem.
6: Reklama. Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
7: Sobotni wieczór u Janusza i Grażyny.

rok non-stop. Bez reklam, bez gadania, 100% rocka. Rok non-stop. W każdą sobotę po 20:00 tylko w SC Rock. Na sobotni wieczór SK Rock. Dobrze rokuje. Reklama. SK Rock. Nowości, które...

0: dobry numer. Do ostatniej minuty Led Zeppelin, za nami już na antenie Ski Rock. Drodzy Państwo, wracamy do naszego tematu przewodniego. Jaką wiadomość chciałbyś przekazać następnym pokoleniom? My tak sobie tutaj dyskutujemy też, jako my chcielibyśmy przekazać następnym pokoleniom. Ja bym przekazał tylko taką: uważaj, żebyś w życiu nie miał samych, takim przyszłym życiu rodzinnym, córek. Zorganizuj sobie gdzieś jakiegoś syna też przy okazji, bo dobrze mieć takie urozmaicenie.
1: Jak sobie to wyobrażasz, drogi Konradzie, co? Jak mam sobie zorganizować, ja na przykład mam syna, jak mam sobie teraz zorganizować córkę?
0: Znaczy, ja robię świetne córki.
1: Okej, dobra, słuchaj, nie będziemy tego ze sobą mierzać.
0: Kolego, kolego, uważaj, chyba pomyliłeś odwagę z odważnikiem. Drodzy Państwo, jaką wiadomość następnym pokoleniom chcielibyście przekazać?
2: Dzień dobry, panowie, w temacie dnia. Mój syn czasem spiera się z moją żoną i kłócą się i tak dalej, i tak dalej. Ja zawsze biorę syna na bok i przypominam mu zasady. Synu, chcesz mieć rację, czy chcesz mieć spokój? Mam nadzieję, że zapamięta to. Pozdrawiam.
1: Słuchaj, tak sobie cały czas myślę o tym, co powiedziałeś. Możemy zrobić, jakby jakiś taki program zamiana żon,
0: no,
1: to zamiana dzieci. Że tak? Ja ci podrzucę syna na jeden dzień, no, ty mi córkę, i obaj będziemy jej przerąbane.
0: Dokładnie.

0: A już za sekundę zagramy Państwu optymistyczną piosenkę, której treść to między innymi nie ma co robić, nie ma gdzie iść, chce być uśpiony, otumaniony.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.
0: Pan Wojtek, proszę.
2: Mówi się, że w muzyce wszystko już było i rzeczywiście na potwierdzenie tego zespół The Offspring nagrywa po raz trzeci w swojej karierze cover zespołu The Ramones sprzed wielu lat. Okazuje się, że podczas ostatniej trasy koncertowej sięgnęli po ten kawałek I Wanna Be Sedated. No i okazało się, że odbiór był niesamowity i stwierdzili, a co tam, nagramy go jeszcze raz studyjnie, będzie singlem promującym aktualnie nasze najnowsze wydawnictwo. No i proszę bardzo, The Offspring, I Wanna Be Sedated.
0: Może tym razem się uda.

0: szkoda gadać, szkoda szczepić ryja, naprawdę.
1: Pan Tomasz Kamel tłumaczy się z nazwania nienarodzonego dziecka Kurskich cudem życia. To był żart! Ma pan rację, Kurski w TVP to był żart.
2: U mnie z kolei ciara? Ciara? Nie wiem, jak się czyta, tak się pisze. Ciara, ciara, jest w ciąży. Wokalistka spodziewa się piątego dziecka. Czyli można powiedzieć, że jej mąż ma małe ciary.
0: To jest jakaś porażka.
3: Reklama.
4: Program Eski Rock na żywo. Rockowe playlisty.
3: Klasyka rocka. Polski rock. Rockowe ballady. Rockowe nowości. Najświeższe rockowe newsy. Wywiady audio i wideo, w tym wszystkie odcinki Meliny, Marcina Mellera. Muzyczne audycje autorskie.
4: Ciekawe podcasty poradnicze i publicystyczne.
3: Eskarock.pl. Strona dla ludzi rocka.
4: Eskarock.pl. Dobrze rokuje w internecie.
5: Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia, najdłuższy welon, wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
3: Reklama.
6: Eskaro.
3: Gramy dla was kawałki, których nie słyszeliście.

0: Eski Rock. Płonie składowisko opon w Wilkowie koło Złotorei na Dolnym Śląsku. Ceny paliw z dnia na dzień coraz wyższe. Kiedy spadną? W raporcie spytamy o to naszego reportera.
1: Eska Rock. Raport.
0: 7 punktualnie, Michał Poklękowski, zapraszam. Niespokojny poranek dla mieszkańców Lubelszczyzny i Podkarpacia, od tego zaczynamy. Pół godziny temu otrzymali drugi już dziś alert RCB w związku z rosyjskimi atakami na Ukrainę. Wcześniejsze ostrzeżenie, które wydano po 4 rano, było odwołane. Tę sytuację śledzi Michał Rawa.
2: Tak jest, dzień dobry. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa w tym alercie podkreśla, że w przestrzeni powietrznej operują polskie myśliwce. Także na lotniczych radarach widać, że niebo nad Lubelszczyzną i Podkarpaciem jest zamknięte dla cywilnych samolotów. Kilka godzin temu, gdy wydany był pierwszy alert, nasze myśliwce były wspierane przez samolot cysternę NATO, który teraz powrócił już jednak do bazy w Holandii. To wszystko przez rosyjskie ataki na Ukrainę. W nocy Rosjanie wystrzelili rakiety balistyczne na Kijów. Zginęły co najmniej 2 osoby, a 7 zostało rannych. Teraz z użyciem dronów atakowana jest m.in. zachodnia Ukraina.
1: To jest raport.
0: Płonie składowisko opon w Wilkowie koło Złotorei na Dolnym Śląsku. Ogień wybuchł wczoraj wieczorem. W akcji uczestniczy około 30 zastępów strażaków, którzy na zmianę prowadzą działania.
3: Prowadzimy teraz działania, które mają za zadanie nie dopuścić się do rozprzestrzenienia tego pożaru na pozostałe części tych opon. Czekamy na ciężki sprzęt typu koparka i będziemy to przerzucać i przelewać, tak żeby ten pożar nam się ugasił.
0: Mówi nam Konrad Siwik ze Straży Pożarnych Złotoryi. Płonące opony powodują duże zadymienie, dlatego strażacy apelują o zamknięcie okien i unikanie przebywania na zewnątrz. Jest to samo składowisko, które płonęło już 3 lata temu. Tamta akcja gaśnicza trwała kilkanaście dni.
1: Słuchacie raportu w SC Rock.
0: Taniej to już było. Ceny paliw z dnia na dzień są coraz wyższe. Benzyna 95 zbliża się do 8 zł za litr, diesel do 9. Po raz pierwszy od kilku tygodni drożeje też autogaz. Ceną paliw przejrzał się Jakub Krzyżak, bo w najbliższym czasie jest szansa na jakiekolwiek obniżki?
4: Analitycy przyznają wprost – nie. Co gorsza, jeszcze w tym tygodniu diesel może przebić psychologiczną barierę 9 zł za litr, a 95 przekroczyć 8.
5: Co 1/4 baku dotankowuje, bo nigdy nie wiem, kiedy się z tego zrobi 9 zł.
6: Drogo, ale nie mam wyjścia.
7: Żeby zarabiać pieniądze, muszę się przemieszczać, więc po prostu nawet jak będzie po 10 zł, też będę tankował.
4: Mówili mi kierowcy, ceny wciąż rosną, bo wciąż niespokojnie jest na Bliskim Wschodzie, w rejonie cieśniny Ormus.
8: Pod ostrzałem znajdują się tankowce nawet, które przewożą ropę. A to jest bardzo poważne podbicie tej premii ryzyka.
4: Mówi mi Jakub Bogucki z epetrol.pl. Pierwszy raz od kilku tygodni drożeje też LPG. Na to wpływ ma dodatkowo zbliżający się sezon grzewczy.
0: Autogaz nie będzie jednak drożał aż tak spektakularnie. Eksperci przewidują wzrost o kilka groszy do około 3 zł za litr.
9: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
10: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
11: Pogoda.
12: Słuchajcie, może jest drogo, ale przynajmniej Donald Trump zaprowadził pokój na świecie. A nie, czekajcie. Rzeczywiście.
13: Żarty. Na razie zaprowadził nam nową mapę świata, póki co.
12: Proszę Państwa, jeżeli chodzi o warunki atmosferyczne, nie mam dobrych wieści. Monopoli, Włochy. Cały czas ładna pogoda, 30 stopni się nie zanosi, ale w przyszłym tygodniu może popadać. U nas natomiast też może popadać. Póki co jednak cieszymy się pięknym, słonecznym dniem. Dzisiaj od 22 stopni w okolicach Olsztyna, 23 nad morzem, 25 w okolicach Bydgoszczy i Poznania, do 26 w Warszawie, a nawet w porywach do 29 w okolicach Kielc, Katowic i Krakowa. Najcieplej w Rzeszowie 30.
13: Na każdym rogu sklep Monopoly, ale Aśka musiała wybrać ten włoski.
9: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
10: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
0: Eska Rock. 6 na 9.
9: Siedlarska, Olszewski, Góralski.
0: Od 6 do 9
9: w Esce Rock.
13: A na czas Aśki urlopu nie powinniśmy wywalić Siedlarska z czołówki?
12: Sorry. Odpowiedź brzmi, nie wiem, choć się domyślam. Proszę Państwa, dzisiaj dzień dobrych wiadomości, dzień marzyciela i pytamy, jaką wiadomość chcielibyście przekazać następnym pokoleniom.
0: Świetną mam wiadomość. Długie siedzenie wiąże się z większym ryzykiem zgonu. O tym najnowszym odkryciu naukowców.
12: O, to ja wstaję.
13: Powiem, ja też.
0: Powiem w raportach.
13: Michał, też wstawaj.

0: To jakie masz wspomnienia z panią Karą Jackowską?
1: Ja mam wspomnienia z tym utworem. O, nie rób tyle hałasu. Piąta rano, aha, na paluszkach, aha, wychodzisz, żeby nikogo z domowników nie obudzić, tak, i zawsze jakiś garnek na podłodze, jakaś szklanka zaczyna telepotać po, wiesz, po stole.
0: Ale to wiesz co, o tym też rozmawialiśmy, bo parę sekund temu o tym rozmawialiśmy, jak to jest, kiedy rano wychodzimy z domu, czy staramy się na paluszkach, czy obudzić całą naszą rodzinę. No i ja wiem, że moja żona zawsze wieczorami, kiedy kładę się spać, to zaczyna się wtedy rozpakowywanie zmywarki, wiesz, tego typu rzeczy, nie? Jakieś żaluzje, jakieś inne rzeczy, które ja wtedy odkrywam, czy tam, no, odkrywam, odsuwam takie drzwi przesuwane od mojej alkowy. Mówię, co tam mam powiedzieć, nie mogę zacytować, i robi się w miarę cicho, a rano na paluszkach, na paluszkach. Żona wraca z pracy i obudziłeś mnie.
1: No widzisz? Ty. No,
0: kochana,
1: czyli
0: żono,
1: się nie udało. Możesz jutro próbować jeszcze raz. To jest jedna z rzeczy, o której dzisiaj możemy porozmawiać. Inna jest taka, że w kalendarzu świąt nietypowych znaleźliśmy mnóstwo ciekawych wydarzeń. Mamy Światowy Dzień Fizjoterapii. Ostatnio fizjoterapeuci mają co robić, bo kręgosłupy pokiereszowane. Mamy też Światowy Dzień Wellbeingu, czyli takiego dobrostanu, żebyś się dobrze czuł ze sobą. Dzień Marzyciela, Dzień Dobrych Wiadomości. No i z tej okazji pytamy o wiadomość, którą chcielibyście przekazać następnym pokoleniom.
2: Cześć, ja to bym przekazał taką wiadomość dla przyszłych pokoleń. Musicie radzić sobie sami. Nas za chwilę nie będzie, a każdy rząd i tak będzie was dymać. Pozdrawiam. Miłego dnia.
3: Poranne 6 na 9 w SC Rock.
0: Czujesz, że nasz rząd?
1: Nie.
0: Ja też nie.
1: Niemożliwe.
0: Nie, no w życiu.

0: Reklama. Eskarok.pl. Eskarok.pl. Program radiowy na żywo, rockowe playlisty. Klasyka rocka, polski rock. Kawałki, które dobrze rokują. Kawałki, które dobrze rokują. Najświeższe rockowe newsy, wywiady audio i wideo, w tym wszystkie odcinki Meliny Marcina Mellera i Garaż Eski Rock. Muzyczne audycje autorskie, ciekawe podcasty poradnicze i publicystyczne. Eskarok.pl. Dobrze rokuje w internecie.
1: Dawno, dawno temu, za 7 górami i 7 lasami, mieszkała piękna, bogata królewna, która marzyła o wspaniałym, dzielnym księciu oraz o bursztynowych koralach. Kiedy dorosła, na placu zamkowym pojawiła się wróżka. Nie, no, dajcie spokój, ja nie o tym.
0: To był dobry rok. Już we wtorek, po 21 w SC Rock.
1: Wrócimy do czasów, gdy żyli najwięksi, gdy powstawały najwspanialsze płyty, gdy rock pisał najlepsze rozdziały swoich historii. Zapraszam, Jaro Sobierajewicz.
0: Reklama.

0: Dzisiaj, drodzy Państwo, rozmawiamy sobie o tych wiadomościach, które chcielibyście przekazać kolejnym pokoleniom. Ja nie dożyję oczywiście tych kolejnych pokoleń, więc przekazujemy wiadomości teraz tym ówczesnym, tym teraz pokoleniom. Proszę, panie Wojciechu.
1: Ale jest szansa, że 2040 roku dożyjesz, nie?
0: To niewielka, ale jest.
1: Ale jest. Jak się zepniesz sobie, to jest szansa. Polska gospodarka, proszę Państwa, rośnie, a niemiecka tkwi w stagnacji. Około 2040 roku Polska może dogonić zachodniego sąsiada. Tak oceniają ekonomiści na łamach Berliner Zeitung, czyli z tamtej strony. No. Oni się boją nas. Od 1990 roku niemiecki eksport do Polski zwiększył się 33-krotnie. No i to pokazuje, że Niemcy także korzystają na sukcesie Polski. Polacy pracują wyraźnie więcej niż Niemcy. No i tutaj kolejny cytat z tego pięknego artykułu. Polacy są mniej zamożni i mają silniejszą motywację do dłuższej, cięższej pracy, a celem, zdaniem Niemców, jest dogonienie przez Polskę właśnie Niemiec.
0: Drodzy Państwo, jeszcze kilka lat, naprawdę kilka lat Niemcy będą przyjeżdżać do Polski kraść nasze samochody. 6 na 9.

0: The Doors, czyli wieloletnie doświadczenie. W przypadku Michała Poklonkowskiego możemy powiedzieć to samo. Teraz on i raport Eski Rock.
1: Eska Rock. Raport.
2: Zapraszam. W związku z rosyjskimi atakami na Ukrainę trwa operowanie wojskowych samolotów w polskiej przestrzeni powietrznej. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało już 2 alerty do odbiorców na terenie lubelskiego i podkarpackiego. Obydwa zostały odwołane. Gdańscy policjanci zatrzymali 62-letniego mieszkańca Gdańska, który strzelając z wiatrówki zranił w głowę 39-letnią kobietę, uczestniczkę Wieczoru Panińskiego.
1: To jest raport.
2: Mikroplastik nie tylko zanieczyszcza środowisko, ale też przenosi inne szkodliwe substancje i mikroorganizmy. Na jego powierzchni mogą gromadzić się m.in. metale ciężkie, trwałe związki organiczne, patogeny oraz geny oporności na antybiotyki, ostrzegają naukowcy z Chin.
1: Rok. Sport.
2: Bolesna porażka Igi Świątek. Polkę w US Open zatrzymała Qingwen Zhang. Świątek kapitalnie zaczęła mecz 1/8 finału. Prowadziła w nim 5-0. Wtedy Chinka wygrała 7 gemów z rzędu. W drugim secie wygrała 6-3 i pozbawiła polską tenisistkę marzeń o kolejnym wielkosztemowym tytule. Ona zaczęła grać lepiej i pozwoliła mi wrócić do meczu. Moje nastawienie było takie samo jak zawsze. Chciałem grać tak jak zwykle. Po prostu zacząłem zbyt często się mylić. Chciałem to poprawić, ale nic z tego w tym momencie nie wyszło. Tłumaczyła Świątek, która w kolejnym notowaniu rankingu spadnie na 9 miejsce. 2 remisy w poniedziałkowych meczach Ekstraklasy. Wieczysta zremisowała 1-1 z Zagłębiem Lubin, a Pogoń Szczecin także 1-1 zremisowała z Wisłą Płock.
3: Sześć na dziewięć. Ziętarska, Olszewski, Góralski w

0: Człowiek dzięki temu AI-owi mądry teraz jest taki. Bo my dzisiaj rozmawiamy sobie o tym przekazie, który powinien popłynąć do następnych pokoleń. I AI podpowiada mi, że przekazać następnym pokoleniom to jest taka uniwersalna idea zachowania oraz transferu dziedzictwa materialnego, kulturowego, historycznego lub wartości moralnych na rzecz przyszłych roczników. Ha!
1: No jakbyś to powiedział teraz dzieciom, to zapamiętałyby tylko słowo transfer i zaczęłyby szukać na WeTransferze. Tata, gdzie mam to zapisać, to dziedzictwo?
0: Gdzie lecimy na wakacje? Nieważne, najważniejsze, czy w hotelu jest Wi-Fi.
1: No oczywiście, że tak. No ale zobacz, z jednej strony to jest, kurczę, zmora dzisiejszych czasów, bo dzieciaki powiedzą, czy jest Wi-Fi, żeby sobie mogły oglądać, a ty, żebyś mógł pracować.
0: Otóż to, nie? To też prawda, no.
1: Bo jadę na urlop, żeby móc wykonywać tę drugą pracę. Proszę Państwa, co byście przekazali następnym pokoleniom? O tym sobie dzisiaj dyskutujemy.
2: Za wszystkie dobre uczynki będziecie ukarani, a wszystkie dobre rady od przyjaciół, które przyjmiecie do siebie, was ugryzą w tyłek. To są wasze decyzje i wasze życie i to wy będziecie je przeżywać, a nie dobre rady przyjaciół, więc się mocno zastanówcie, kiedy ona powie, to jest bardzo fajny facet, albo to jest bardzo zła dziewczyna, bo to nie jest jej facet, ani jej dziewczyna, tylko wasz.
1: A, to w tę stronę idziemy.
0: Głęboko ci powiem szczerze, mi też powiedziała, to jest bardzo fajny facet. Mówię, o nie, odwiozę cię na dworzec, sprawdzimy, czy to jest bardzo fajny facet. Postanowiła przez telefon poprosić go, to kup mi z hibiskusem. Kiedy spotkałem go na dworcu, pytam, kupiłeś z hibiskusem?
3: 6/9 w Esse Rock. Reklama. Kawałki mojego życia. Kawałki mojego życia. To audycja, w której goście opowiadają o muzyce mającej wielki wpływ na ich życie prywatne i zawodowe.
4: Dzień dobry Państwu, Krzysztof Sługowski.
5: Cześć, witajcie, tu Muniek Staszczyk, T-Love.
6: Cześć, tu Krzysiek Zalewski.
7: Witam serdecznie, Kuba Kawalec z zespołu Happy Set.
8: Witajcie, tutaj Arek Jakubik.
9: Cześć, tu Kasia Kowalska, zapraszam Was do słuchania audycji z kawałkami mojego życia.
3: Kawałki mojego życia w czwartek o 21 w Esse Rock.
10: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru. Jeśli się odważysz.
3: Reklama.

0: mam coś przekazać dla następnego pokolenia, no to no zaraz.
1: Zaraz, to jest taka wielka bakteria.
2: Dokładnie, mój tata też tak mówi,
1: widzisz. Ja też tak mówię, no.
2: Jak dzieciaki moje mówią zaraz, zaraz, no to oczywiście powtarzam, zaraz, to jest taka wielka bakteria.
1: Co jeszcze państwo chcielibyście przekazać następnym pokoleniom? O tym sobie dzisiaj rozmawiamy, tak zupełnie na poważnie. To sobie tak myślę, że do

0: Docenianie zwykłych, takich codziennych chwil. Ja jestem z tych osób, które zawsze narzekają, zawsze się wszystko nie podoba, a czasami można sobie usiąść i powiedzieć, ale mam super pracę, ale spędzam super czas w świetnym towarzystwie.
1: Ty Wojtek, ja wiem, że miałeś jakoś wypełnić ten czas antenowy, ale taki głupot, to się po tobie nie spodziewałem. Drodzy Państwo, co chcielibyście przekazać kolejnym pokoleniom?
2: Wasz naczelny malcontent, ja to bym zostawił takie przesłanie, tutaj troszkę parafrazując, fragment utworu z przedstawienia z Rampy, to bodajże Dziadersi. Nie zesrajcie się.
1: Także z tym, że fajna praca i w ogóle super, to się przypadkiem wiesz.
0: Oczywiście, ale a propos tego, co słuchasz, tak zaśpiewał, to możesz dziecku tak zaśpiewać, jak jedziesz autostradą i on mówi, tata kupa.
3: 6 na 9 w Esce Rock.

0: żebym przekazał następnym pokoleniom? Przepraszam. W sensie my, nasze obecne pokolenie przeprasza te przyszłe pokolenia za ten burdel, który tu zostawiamy, za polityków.
1: I za Szkodę Gadać Państwa też przepraszamy.
2: Szkoda szczepić ryja, naprawdę.
1: Daniel Martyniuk kłóci się z zapłakaną Danutą przed dworcem w Białymstoku. Odczep się, człowieku! Mówi wreszcie do niego pani Danusia. Ja tylko przypomnę, panie Danielu, że matka jest tylko jedna. Tak powiedział syn wysłany po dwie butelki wódki. A czekaj, jeszcze twój mikrofon.
3: Dobrze, sorry. To u mnie teraz inna matka, matka Polka i Małgorzata Rozenek podsumowała urodziny żony Marchewki kolejną porcją fotek.
1: Frytek!
3: Ty, ale że pietruchy nie zaprosili?
2: To jest jakaś porażka.
4: Autopromocja.
5: Dawno, dawno temu, za siedmioma górami i siedmioma lasami, mieszkała piękna, bogata królewna, która marzyła o wspaniałym, dzielnym księciu oraz o bursztynowych koralach. Kiedy dorosła, na placu zamkowym pojawiła się wróżka. Nie no, dajcie spokój, ja nie o tym. We wtorkowe wieczory tylko bajki o muzyce. Wrócimy do czasów, gdy żyli najwięksi, gdy powstawały najwspanialsze płyty, gdy rok pisał najlepsze rozdziały swoich historii.
6: To był dobry rok. Już dziś o 21 w SC Rock.
5: Zapraszam, Jarosław Ubierajewicz.
4: Autopromocja.
7: Reklama. Gdziekolwiek jesteś, w Londynie, Tokio, Sydney, Nowym Jorku czy w boskim Buenos, Szczecinie, Katowicach, Białymstoku, Lublinie, w Sfornych, Gaciach, Pupkach, Leniach Wielkich, Kukurykach, Krowicy Samej, Kaczkach oraz w Piekle Dolnym lub Górnym, pobierz aplikację Eskirok z Google Play lub App Store i jak mawia Dawid Zygmunt,
8: witaj cały świecie w internecie.
7: Aplikacja Eskirok. Słuchaj radia, gdziekolwiek jesteś.
9: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.
7: Reklama.

0: jest SK Rock.
1: W powietrze wzbiły się polskie myśliwce powodem rosyjskiej ataki na Ukrainę. Przed sądem w Wadowicach ruszył proces trzech policjantów oskarżonych w sprawie śmierci z wyziębienia 14-latki w Andrychowie.
2: SK Rock. Raport.
1: 8. Michał Poklękowski, zapraszam. Odwołany alert RCB na Lubelszczyźnie i na Podkarpaciu. Ostrzeżenia do mieszkańców były tego poranka wysyłane dwukrotnie. W powietrze wzbiły się polskie myśliwce. Powodem rosyjskiej ataki na Ukrainę, na Kijów spadły m.in. pociski balistyczne. Zginęły co najmniej dwie osoby, a 7 zostało rannych. Uszkodzone zostały bloki mieszkalne. Rosja wznowiła ataki na ukraińską stolicę po kilkudniowej przerwie spowodowanej wizytą w Kijowie wysłanników Donalda Trumpa. Łączymy się z Kijowem, tam jest nasz ukraiński korespondent Ołek Biłecki.
3: Kolejny zmasowany atak na ukraińską stolicę. Rosjanie zaatakowali Kijów najpierw reaktywnymi dronami. Ten atak trwał od wczorajszego wieczoru do późnej nocy. No a po 12 na Kijów nadleciały pociski balistyczne. To rakiety Cyrkon, to także rakiety innego rodzaju. Niestety Rosjanie wracają do tej swojej praktyki permanentnych ostrzałów i tak jak to było wcześniej, alarm przeciwlotniczy faktycznie bez przerwy brzmi w ukraińskiej stolicy.
2: To jest raport.
1: Odpowiadają za niedopełnienie obowiązków służbowych i nieumyślne narażenie życia dziecka. Przed sądem w Wadowicach ruszył proces trzech policjantów oskarżonych w sprawie śmierci z wyziębienia 14-latki w Andrychowie. Dziewczyna zmarła jesienią 2023 w centrum miasta. Wśród oskarżonych były komendant z Andrychowa Sławomir P.
4: Mając wiedzę o okolicznościach zaginięcia małoletniej, świadczących o istnieniu realnego zagrożenia dla jej życia lub zdrowia, pomimo dysponowania siłami i środkami pełniących służbę w komisariacie funkcjonariuszy, nie skierował żadnego patrolu do obsługi zdarzenia, ani też nie podjął żadnych innych czynności zmierzających do odnalezienia pokrzywdzonej.
1: Mówi prokurator Oliwia Bożek-Michalec. Żaden z oskarżonych nie przyznał się do winy. Mecenas Maciej Szczerba, który reprezentuje byłego andrychowskiego komendanta, wnioskuje o umorzenie postępowania.
5: W mojej ocenie, jak nie można tutaj w tej sprawie na podstawie wykazanego fakta sprawy stanu faktycznego mówić w ogóle o popełnieniu czynu zabronionego. Natomiast rolą sądu jest oczywiście ocena tego wniosku.
1: Oskarżonym grozi do 3 lat więzienia.
2: Słuchacie raportu w SC Rock.
1: Grzybiarze pojawili się już w lasach, bo jest co zbierać. Można znaleźć borowiki, kanie czy kurki. Wśród leśnych skarbów są też śmiertelne trujaki. Lepiej na nie uważać i unikać w lesie wsparcia sztucznej inteligencji, to podpowiadają eksperci. O szczegółach Dawid Olszewski.
6: Eksperci apelują, by nie zbierać grzybów, których nie znamy. Nie warto też przy rozpoznawaniu okazów bezgranicznie ufać aplikacjom czy sztucznej inteligencji, przestrzega Marta Myśliwiec z Sanepidu w Bydgoszczy.
7: Sama już miałam takie doświadczenia i niekiedy owocniki, które były owocnikami niejadalnymi, czy też nawet trującymi, błędnie były weryfikowane.
6: Niektóre gatunki łatwo pomylić z innymi, na przykład kurki z lisówkami pomarańczowymi. Jeśli mamy wątpliwości, grzyby można sprawdzić w sanepidzie. W Bydgoszczy zainteresowanie jest duże. Specjaliści udzielają nawet kilkunastu takich porad dziennie.
8: Miałem wątpliwości co do jednego grzyba, dlatego przyszedłem, żeby sprawdzili.
6: Takie konsultacje są bezpłatne.
1: W ubiegłym roku w Polsce odnotowano 16 przypadków ciężkich zatruć grzybami. Wynika ze statystyk Państwowego Zakładu Higieny. To więcej niż rok wcześniej.
0: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
9: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
0: Pogoda.
10: Taka historia krążyła jakiś czas temu w internecie w formie żartu właśnie, że facet poszedł na grzyby i pyta, a ja, czy to jest grzyb jadalny? On mówi, tak, tak, możesz zjeść, więc on sobie go przygotował, zjadł, no i nagle na łożu śmierci mówi, aj, mówiłeś, że ten grzyb jest jadalny, a ja właśnie umieram. No to jaj, masz rację, przepraszam. Dzisiaj, proszę Państwa, ciepło, ładnie i jeszcze wręcz gorąco.
11: W październiku jadę na grzybki.
0: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
9: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
0: 6 na 9. Ziętarska, Olszewski, Góralski. Od 6 do 9 w SC Rock.
11: Z żoną, a ona nigdy nie zbierała, także jest szansa.
10: Ty podgrzybie, ty. Proszę Państwa, jaką wiadomość przekazalibyście następnym pokoleniom, ewentualnie żonie Kącia?
11: Nie jedz tego. Słuchaj, jak on mówi, że dobre, to nie wiesz. Co tam w raportach?
1: Portugalczyk, który oszukał łódzkich pracowników. O tym powiemy w raportach.

0: A my wręcz odwrotnie, nie wstecz, a cała naprzód ku nowej przygodzie. Taka gratka nie zdarza się co dzień, jak śpiewali swego czasu w Panu Kleksie.
1: O, wow, jak pięknie zapamiętałeś, czyli jeszcze mózg nie szwankuje. Dzisiaj między innymi do tego Państwo nawiązujecie, do tego, żeby z mózgu korzystać, żeby zapamiętywać, żeby brać każdą chwilę, jakby była ostatnią. O tym sobie rozmawiamy przy okazji Dnia Dobrych Wiadomości, przy okazji Dnia Marzyciela. Dokładnie rozmawiamy sobie o wiadomościach, które chcielibyście przekazać następnym pokoleniom.
2: Dzień dobry, wiadomość dla przyszłych pokoleń. Korzystajcie z własnych mózgów. Pamiętajcie, że nie wszystko da się załatwić tym sarkastycznym stereotypem farbowanej blondynki. Ej, korzystać z mózgu to frajda.
1: I właśnie tak sobie śpiewał pod nosem Hannibal Lecter.
3: Poranne 6 na 9. Esce Rock.
4: Widzę, że u ciebie jak u mnie. Trochę tych szarych komórek już wybiliśmy, ale najważniejsze dwie zostały. Jak jeść i jak defekować.

0: Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju. Wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00.
1: Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Kober i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
0: Reklama.

0: To... Alice Cooper i Poison, bo ja na te grzyby jadę.
1: To cały czas
0: podobno
1: jest,
0: znaki
1: tam
0: będą. Kto wie.
2: Tylko nie bierz tych czerwonych z kropkami. No
0: mówisz?
2: Ładnie wyglądają.
0: Tak?
2: Ale podobno źle
0: w zupie, stara, ale wiesz jak dobrze w zupie wyglądają? Ta
2: na
0: gra
2: pewno
0: kolorów?
2: No na pewno.
0: Drodzy Państwo, dzisiaj sobie rozmawiamy o tych informacjach, wiadomościach, które chcielibyście kolejnym pokoleniom przekazać. Oto słuchamy Państwa, proszę bardzo.
3: Co ja chcę przekazać przyszłym pokoleniom? Zacznijcie w końcu żyć, bo nikt za Was tego życia nie przeżyje. Nie telefon, nie laptop, nie komputer, tylko Wy.
2: Tymczasem wieczorem, mamo, mogę iść do kolegi na noc? Słuchaj, Glow 1. A lekcje odrobione?
4: 6 na 9. S.O.
0: Ale podoba mi się, jak ty mówisz o dzieciach.
2: Ty gnoju jeden. Słuchaj, kochany, a lekcje odrobione?
0: Raz opowiadałeś, ty śmierdzielu mały.

0: 8:31 na zegarach, czas na raport Eski Rok. Michał Poklękowski.
1: Eska Rok. Raport.
2: Zapraszam. Roman Rzet, zatrzymany w śledztwie dotyczącym giełdy kryptowalutowej Zonta Krypto, trafi do tymczasowego aresztu. Decyzję sądu potwierdził minister sprawiedliwości i prokurator generalny Waldemar Żurek. Z badania przeprowadzonego w 5 największych krajach Unii Europejskiej wynika, że aż 47% konsumentów zamiast zakazu sprzedaży samochodów spalinowych woli zachęty do korzystania z czystych technologii, a 22% w ogóle nie chce, by Unia Europejska ingerowała w rynek.
1: To jest raport.
2: Powiększenie zespołu między październikiem a grudniem planuje 32% badanych pracodawców w Polsce. 15% deklaruje redukcję etatów w tym okresie. Tak wynika z barometru perspektywy zatrudnienia. Ponad połowa, bo 51% ankietowanych firm nie planuje żadnych zmian w strukturze zatrudnienia.
0: Ciekawe, w której części się znajdujemy.
1: SK Rock Sport.
2: Rusza faza ligowa piłkarskiej Ligi Mistrzów i zaczyna się od szlagieru, w którym Real Madryt podejmie Inter Mediolan z Piotrem Zielińskim na pokładzie. Oczy polskich kibiców będą zwrócone też na Porto. Mistrz Portugalii zagra z Manchesterem City. Spotkanie poprowadzi Szymon Marciniak. Na boisku zapewne zobaczymy Jakuba Kiwiora, zabraknie kontuzjowanego Oskara Pietuszewskiego i Jana Bednarka pauzującego za czerwoną kartkę. W Polsce trwają piłkarskie mistrzostwa świata kobiet do lat 20. Polki debiutują w tej imprezie. W pierwszym meczu wygrały z Argentyną 3-0. Dziś o 18:00 zagrają z Meksykiem i są na dobrej drodze, by awansować do fazy pucharowej.
3: Ziętarska, Olszewski, Góralski w ESC Rock 6.

0: Już tylko 20 minut do godziny 9. Drodzy Państwo, dzisiaj o informacje, wiadomości, ciekawostki, które chcecie przekazać kolejnym pokoleniom. Was pytamy i my też tych ciekawostek mamy co niemiara.
1: Kończy mówi, przygotowałeś, to opowiadaj. Jak tak bardzo chcesz o tym mówić, to mów. No i proszę Państwa, wczoraj moją uwagę przykuła informacja o tym, że będzie wizyta papieża Leona XIV we Francji. Wstępnie szacowano, że koszt jej organizacji to około 13-14 milionów euro. Tymczasem podczas konferencji Episkopatu Francji ogłoszono, że koszt organizacji całego takiego wydarzenia to około 27 milionów euro, a powodem takiej kwoty jest wzmocnienie logistyki oraz zapewnienie bezpieczeństwa, które według szefa MSZ ma być tym razem wyjątkowe.
0: Czyli wizyta kosztuje, co łaska, nie mniej niż 27 milionów.
2: Poranne 6 na 9 w SC Rock. Reklama. Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka o ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach.
3: Playlista osobista. W każdy poniedziałek serwuję mieszankę starannie dobranych i poddanych surowej selekcji utworów. Bez pomocy algorytmów, bez wsparcia sztucznej inteligencji. Specjalnie dla Państwa osobiście wybiorę najciekawsze premiery i ponadczasowe brzmienia.
4: Playlista osobista. W poniedziałki po 21 w SC Rock.
3: Zapraszam, Michał Cieślik.
5: Reklama.

szczery, czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny, dbam tylko o swoje cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny, osądzam bez litości, bez serca i miłości.

0: Def Leppard, stary, ale jary zespół, który cały czas funkcjonuje, cały czas nagrywają, grają piękne koncerty i fajne trasy koncertowe tworzą. My natomiast dzisiaj rozmawiamy o przyszłości i co właśnie przyszłym pokoleniu chcielibyście przekazać?
1: O, a dzisiaj taki szlachetny temat w SC Rock. Wiecie, moja babcia kiedyś mi powiedziała: wnusiu, nie śpiesz się tak bardzo, żeby zdobyć całe życie, bo zapomnisz je przeżyć. I coś w tym jest, słuchajcie. Coś w tym jest.
2: Także zwolnijmy generalnie rzecz biorąc, drodzy państwo, bo tak naprawdę życie ucieka nam i przecieka między palcami, a tak, czym więcej z niego będziemy w stanie wolno zażyć, tym dla nas lepiej. Tak mi się wydaje, nie?
0: To prawda, jestem za zwalnianiem. Dziękuję.
2: Nie, bo jeszcze miał być telefon bez puent, Wojtku, w środku.
3: Cześć, Patryk Pielęgniarka z tej strony. Ja mam taką przesłanie dla młodzieży, naszej, późniejszej. Po pierwsze, pamiętajcie, jakie jesteście płci, a po drugie, słuchajcie, Ski Rock.
4: Brawo panu, który przemawiał przed chwilą. Brawo.
5: Esko Rock.

0: Ja na przykład mam rowerek na bagażniku samochodowym na dachu, bo dzisiaj mam zamiar korzystać z tych 28 zapowiedzianych przez pana Wojciecha stopni.
1: No, przeze mnie to jest tak. Synoptycy zapowiadają. Proszę państwa, redaktor Ciętarski nie ma, ale my i tak zdążyliśmy sobie ponarzekać i poopowiadać o tym, co kto wczoraj gotował, co kto dzisiaj będzie gotował. Życzymy państwu smacznego, przyjemnego dnia. No i co? Jutro przyjdziemy i znów będziemy opowiadać głupoty.
2: Miło się z paniami gawędzi, ale przepraszamy. Musimy iść. I tak już jesteśmy spóźnieni. Do widzenia.
3: To było 6 na 9 w SC Rock. Reklama. Porachunki osobiste. Porachunki osobiste. SC Rock.
4: Jak zadbać o swoje finanse? Jak nie dać się wpuścić w maliny? Jak mądrze i z zyskiem inwestować? Na te i inne pytania odpowiadam wraz z moimi gośćmi.
5: W każdą sobotę o 7:00 SC Rock.
4: W SC Rock.
3: Porachunki osobiste. W sobotę od 7:00 w SC Rock.
4: Konrad Olszewski, zapraszam.
6: Myślisz, że wiesz, co się dzieje? Pomyśl jeszcze raz. Nowi ludzie, nowe miejsce i coraz więcej sygnałów, że coś jest nie tak. Komu zaufać, kiedy każdy może coś ukrywać? Sięgnij po Kraj, który patrzy, Mai Kołodziejczyk. Powieść, w której nic nie dzieje się przypadkiem. Już w księgarniach.
3: Reklama.

0: Posiedzenie Zarządu Polskiego Komitetu Olimpijskiego to już dziś. Szczegóły za chwilę od naszego reportera. Prokuratura zajmie się sprawą portugalskiego przedsiębiorcy, który oszukał łódzkich pracowników.
1: SK Rock. Raport.
0: 9. Michał Poklękowski, zapraszam. Na dziś zwołano posiedzenie Zarządu Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Prezydium tej instytucji ma obradować w sprawie dalszego funkcjonowania po aresztowaniu dotychczasowego szefa Radosława Piesiewicza. Nasz reporter Mateusz Chłyston zna szczegóły. Mateuszu, to gremium nie może jednak odwołać prezesa?
2: Taką decyzję może podjąć większość członków walnego zgromadzenia tej organizacji. Na razie jednak nie rozpatrzono wniosku działaczy o jego zwołanie. Formalnie na czas nieobecności aresztowanego Radosława Piesiewicza PKOL-em zarządza wiceprezes, co jak tłumaczą władze instytucji, wynika ze statutu. Wiele wskazuje na to, że do wyborów nowych władz PKOL-u może jednak dojść jeszcze w tym roku. Pierwotnie zakładano, że do końca kadencji obecnego zarządu nic się nie zmieni, ale argumentem zwolenników zmiany jest fatalna kondycja finansowa komitetu. Tymczasem ruszyła już giełda nazwisk potencjalnych następców Piesiewicza. Swoją kandydaturę publicznie zadeklarował członek PKOL-u Robert Korzeniowski.
1: To jest raport.
0: Prokuratura w Portugalii zajmie się sprawą portugalskiego przedsiębiorcy, który oszukał łódzkich pracowników. Roku temu zamknął fabrykę materacy w Łodzi, pozostawił 300 osób bez pensji, odpraw i dokumentów. Z oszukanymi pracownikami rozmawiał Grzegorz Mich.
3: Czy ta interwencja w prokuraturze portugalskiej daje jakieś szanse dla pani?
4: Dla mnie żadne. Myślę, że trzeba przejąć sprawę we własne ręce.
5: Jakaś iskierka nadziei na pewno jest.
6: No jesteśmy cały czas zwodzeni, jakby nie było, ale pytamy się każdej nadziei.
3: Jak pani pracodawca oszukał?
5: Mnie osobiście na 2,5 pensji plus 3-miesięczną odprawę.
7: Nie wypłacił pensji zaległych, nie wystawił świadectwa pracy, nie mam odprawy emerytalnej. Mam nadzieję, że to uda się cokolwiek odzyskać.
8: Jak można w ten sposób okraść zakład i po prostu sobie zwiać dzień?
0: Prokuratura w Portugalii zajmie się sprawą w trybie europejskiego nakazu dochodzeniowego.
1: Słuchacie raportu w SC Rock.
0: Taki skrót może kosztować życie. Na jednym z dworców w Bydgoszczy część pasażerów przechodzi przez tory zamiast korzystać z wyznaczonej drogi. Pociągi w Fordonie zatrzymują się teraz tylko przy jednym peronie, więc trzeba korzystać z odpowiedniego dojścia, ale nie wszyscy tak robią. Dawid Olszewski.
9: O tym, że na dworcu w Fordonie dostępny jest teraz tylko jeden peron, nie wszyscy wiedzą. Pasażerowie chcą szybko dostać się na właściwe miejsce i zamiast korzystać z bezpiecznej drogi pod wiaduktem, przebiegają przez torowisko.
10: Dzisiaj, jak przyjechałam do Bydgoszczy, to właśnie jeden pan skracał sobie trasę za pociągiem.
9: Skracanie sobie drogi w ten sposób może skończyć się tragicznie, przyznaje Przemysław Zieliński z PKP. Wskazuje jednak, że do podobnych sytuacji dochodzi w wielu miejscach w Polsce.
11: Skracanie sobie drogi przez tory, często sobie skracanie drogi do śmierci, to skrajnie ryzykowne.
9: Straż Ochrony Kolei zapowiada wzmożone patrole na stacji Bydgoszcz-Fordon.
0: Problem może częściowo zniknąć w październiku, kiedy pociągi będą zatrzymywać się już przy obu peronach.
12: Pogoda.
0: Pogoda w Polsce będzie dziś dość zróżnicowana, choć w wielu regionach zapowiada się słonecznie i ciepło, temperatura nie wszędzie będzie równie wysoka. Najcieplej zrobi się na południowym zachodzie, gdzie termometry pokażą nawet 30 stopni, nad morzem dziś najwyżej 22. Na północy pojawi się więcej chmur, wieczorem miejscami może spaść deszcz.

0: Jarosobierajewicz.
1: Witam serdecznie. Już 4 minuty po godzinie 9. Dziś w programie będziemy spoglądać na listę przybojów i wracać do starych hitów. Będziemy też na pewnej gali rozdawania nagród telewizyjnych, nagród muzycznych, a za moment będziemy też w samolocie. Jaro, witajcie.

0: Limp Bizkit. A teraz będzie o zespole. To się często zdarza, choć nie zawsze tak myślimy, że w składzie oczywiście najbardziej kojarzymy wokalistę, bo to on zwykle jest na froncie, ale jednak dowodzenie jest w innych rękach. Zespół o nazwie Iron Maiden.
1: Kultowe historie w SC Rock.
0: On jest, czyli Steve Harris, formalnym liderem zespołu. To on trzyma pieczę nad funkcjonowaniem i to on wraz z gitarzystą Dave'em Murray'em jest jedynym muzykiem działającym, z tego co pamiętam, w zespole od samego początku. No ale mówimy o wokalistach. Bruce Dickinson jest tam w składzie. Bardzo ciekawa postać. Niedawno opowiadałem, znów przypominając o jego pasjach, szermierczej, książkowej, bo to przecież autor książek, no i też człowiek, który dokładnie 24 lata temu rozpoczynał swoją nową pracę, jednocześnie śpiewając w Iron Maiden jako pilot linii lotniczych. Latał zwykle na lotach czarterowych, takiej linii lotniczej o trudnej do wypowiedzenia nazwie z Gatwick. Zabierała zwykle wczasowiczów do Portugalii i Egiptu, ale gdzieś przemknęło mi przed oczami coś, co było wspomnieniem Polaka, który lądował na krakowskich Balicach samolotem British Airways, który właśnie prowadził pan Bruce Dickinson. 24 lata temu karierę pilota zaczynał, już nie lata, bo już jest w wieku, powiedzmy, emerytalnym, co nie oznacza, że rezygnuje z tej podstawowej pasji, którą jest śpiewanie. Ale mam nadzieję, że te lata spędzone za sterami nie były latami straconymi. Iron Maiden.

0: Jest taki stadion, który widziałem niedawno. Na was nauczył w Madrycie, nazywa się Santiago Bernabeu. Fani Realu śpiewają ten kawałek po występach swojego piłkarza Juda Bellinghama. Zresztą fani reprezentacji Anglii mogą się pod tym również podpisać. Choć oczywiście to nie o nim ta piosenka. Jeszcze go wtedy na świecie nie było, gdy zrobili ją The Beatles. Cóż przed nami? Za moment pojawi się The Cardigans.
1: Reklama. Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
2: Sobotni wieczór u Janusza i Grażyny.

0: non-stop. Bez reklam, bez gadania. 100% rocka. Rock non-stop. W każdą sobotę po 20:00. Tylko w SC Rock. Na sobotni wieczór SK Rock. Dobrze rokuje. Reklama.
1: Hi, this is Daniel.
2: And I'm Chad, we're from Nickelback.
3: This is Johnny from the Goo Goo Dolls.
4: Witajcie z tej strony, Nergal. Słuchacie

wychowanie zespołu T-Love. A teraz piosenka, która powstała 36 lat temu, czy też raczej dokładnie 36 lat temu, osiągała wielkie sukcesy. Na przykład John Bon Jovi dostał za nią nominację do Oscara oraz do nagrody Grammy, których to nagród koniec końców nie zdobył, ale dostał na przykład Złoty Glob za najlepszą piosenkę oryginalną. Numer, który wcale nie musiał się pojawić, bo pan Esteves, który robił film i Młody Strzelby, część druga, chciał wykorzystać piosenkę Bon Jovi, czyli zespołu Johna Wanted Dead or Alive, ale wokalista stwierdził, że nie będzie pasować. No i napisał Blaze of Glory. I ta piosenka znalazła się na pierwszym miejscu na najbardziej chyba prestiżowej liście przebojów świata, czyli Billboard Hot 100, dokładnie 36 lat temu.

0: Ashley Glenn Myslowic. Piosenka, która powstała w szczególnym momencie dla zespołu, bo byli po gigantycznym sukcesie płyty Miłość w czasach popkultury i mierzyli się z gigantyczną presją. Byli do tego zmęczeni intensywnym koncertowaniem. Na wewnątrz grupy dochodziło do różnego rodzaju tarć i kłótni. No i zamiast nagrać kolejną radiową, komercyjną kontynuację albumu, o którym przed chwilą wspomniałem, postanowili nagle pójść w zupełnie inną stronę i nagrać album, który za moment będzie miał 25 lat, czyli Korowę. I to z tej Korowy Acid Land zagrało na antenie Eski Rock. No dobrze, teraz raport o 10, a potem Gansi.
1: Reklama.
2: Program Eski Rock na żywo. Rockowe playlisty.
1: Klasyka rocka, polski rock, rockowe ballady, rockowe nowości, najświeższe rockowe newsy, wywiady audio i wideo, w tym wszystkie odcinki Meliny, Marcina Mellera, muzyczne audycje autorskie,
2: ciekawe podcasty poradnicze i publicystyczne.
1: Eskarock.pl, strona dla ludzi rocka.
2: Eskarock.pl, dobrze rokuje w internecie.
3: Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia, najdłuższy welon, wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
1: Reklama.
4: Karol Nawrocki złożył swój drugi projekt w sprawie uregulowania rynku kryptoaktywów. 1/3 przedsiębiorstw w Polsce planuje wzrost zatrudnienia jeszcze w tym roku.
2: SK Rock. Raport.
4: 10. Michał Poklękowski, zapraszam. Ruch prezydenta w sprawie kryptowalut. Karol Nawrocki złożył swój drugi projekt w sprawie uregulowania rynku kryptoaktywów. Jak przekazał szef kancelarii prezydenta Zbigniew Bogucki, projekt trafił już do marszałka Sejmu i może być procedowany w parlamencie.
5: Na czym polega ten projekt? Ten projekt jest właściwie bliźniaczo podobny do tego, który był już w Sejmie. I trzeba także podkreślić, że fundamentem dla tego projektu jest ustawa rządowa. Tym razem trzecia ustawa rządowa. Można tę sprawę kompromisowo rozwiązać. Potrzebna jest minimalna, dosłownie minimalna dobra wola po stronie rządzących.
4: Uważa szef kancelarii prezydenta. Przypomnijmy, w piątek Sejmowi nie udało się odrzucić prezydenckiego weta dla trzeciej rządowej ustawy, która miała uregulować rynek kryptoaktywów.
2: To jest raport.
4: Zapowiadana wielka reforma w służbie zdrowia na razie drobnymi krokami raczej wyhamowuje zmiany, które są efektem afery w Szpitalu Południowym w Warszawie, ogłaszaną w połowie lipca. Pierwszy ważny krok ma nastąpić dopiero w listopadzie.
6: Od 1 listopada grafiki, harmonogramy pracy medyków będą w sposób rzeczywisty zbierane przez oddziały NFZ-u. Także w całej Polsce od 1 listopada już inne raportowanie.
4: Powiedziała nam minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda. W październiku ma natomiast zostać opublikowany pierwszy raport pokazujący wysokość wynagrodzeń lekarzy pracujących w podmiotach posiadających umowę z NFZ-em.
6: Pierwsza paczka zebranych danych przez AOTMiT będzie w październiku. Wtedy zobaczymy cały obraz wynagrodzeń w ochronie zdrowia po PESEL-u.
4: Najważniejsze zmiany dotyczące wynagrodzeń i czasu pracy lekarzy mają wejść w życie dopiero za rok od uchwalenia ustawy, która nadal czeka na akceptację Rady Ministrów. Reforma to efekt afery w stołecznym Szpitalu Południowym.
2: Słuchacie raportu w SC Rock.
4: Główne lotnisko w Dżakarcie oraz 4 inne porty lotnicze w Indonezji zostały otwarte po przerwie spowodowanej opadem pyłu z wulkanu Anak Krakatau. Erupcja zakłóciła plany ponad 340 tysięcy podróżnych z całego świata. Władze Indonezji wciąż monitorują sytuację w związku z nowymi, mniejszymi wybuchami wulkanu.
1: SK Rock Biznes.
4: Z badania przeprowadzonego w 5 największych krajach Unii Europejskiej, chodzi o Niemcy, Francję, Włochy, Hiszpanię i Polskę, wynika, że 47% konsumentów zamiast zakazu sprzedaży samochodów spalinowych woli zachęty do korzystania z czystych technologii, a 22% w ogóle nie chce, by Unia Europejska ingerowała w rynek. Pod hasłem Architektura nowego porządku, stabilność w czasach zmian rozpoczyna się 35. edycja Forum Ekonomicznego w Karpaczu. Program tegorocznego forum przewiduje ponad 500 różnych wydarzeń. Powiększenie zespołu między październikiem a grudniem planuje 32% badanych pracodawców w Polsce, niemal 1/3. 15% deklaruje redukcję etatów w tym okresie, tak wynika z barometru perspektyw zatrudnienia. Jeszcze aktualne ceny walut Za dolara amerykańskiego płacimy 3,73 zł. Euro jest wyceniane na 4,31 zł, frank szwajcarski na 4,58 zł i funt brytyjski na 4,99 zł.
0: Też się krztuszę, jak widzę, ile kosztują te waluty.
1: Pogoda.
4: A to akurat był kłaczek. I co mi zrobisz, Jaro?
0: A ile? Po ile jest?
4: Kupię 100 kłaczków. Pogoda w Polsce będzie dziś dość zróżnicowana, choć w wielu regionach zapowiada się słonecznie i ciepło, temperatura nie wszędzie będzie równie wysoka. Najcieplej zrobi się na południowym zachodzie, gdzie termometry pokażą nawet 30 stopni, nad morzem dziś jedynie 22. Na północy pojawi się więcej chmur, wieczorem miejscami może spaść deszcz.
1: Rok. Kultowe kawałki, kultowe historie. Zaprasza Jaro Sobierajewicz.
0: W tej godzinie będziemy nawiązywać trochę do tematów politycznych. Sadiq Khan, tak nazywa się obecny burmistrz Londynu, człowiek, który pochodzi z Pakistanu. Ktoś się dziwi, że taki człowiek tam na czele Londynu? Otóż w Londynie jest mnóstwo jemu podobnych. I o tym będzie też muzycznie za chwilę. Ale najpierw o deszczu. W piosence November Rain gasi.

0: The Passenger, pan Iggy Pop Westrock. A teraz wracając do tego burmistrza Londynu, pochodzącego z Pakistanu, jeszcze opowieść o tym, że jeśli chodzi o muzyków, tam też jest pełno osób pochodzenia. No właśnie, z tamtych rejonów.
1: Kultowe historie w SC Rock.
0: Jednym z dowodów jest Tinder Singh, który oczywiście urodził się już w Anglii, konkretnie w mieście Wolverhampton w latach 60. No ale to, że jego rodzina pojawiła się w Wielkiej Brytanii, była efektem migracji jego rodziców, którzy przeprowadzili się tam z rejonu już nie Pakistanu, tylko indyjskiego Pendżabu. Ojciec był w Indiach dyrektorem szkoły. Po przeprowadzce, jak wiadomo, musiał zejść półeczkę, jeśli nie dwie, niżej i być kierowcą autobusu. Ale syna wychował i zarabiał na tyle dużo pieniędzy, że młody mógł pójść w kierunku muzyki. I przed laty, dawno, dawno temu, był taki zespół. Nie wiem, czy dziś istnieje, bo od dawna nic o nich nie słychać, ale osiągali sukcesy. Zresztą była wtedy w latach 90. moda na takie właśnie dźwięki pochodzące z rejonów indyjsko-pakistańskich. Corner Shop. Na rocznicę, bodaj 29, gdy ta piosenka znalazła się na pierwszym miejscu brytyjskiej listy przebojów. Brimful of Asia.

0: serce rośnie, kiedy człowiek widzi, kiedy młodzież, która zaczyna słuchać muzyki od swoich jakichś różnych dziwacznych wynalazków, nagle zaczyna słuchać tych starych wyjadaczy i mówi, wiesz co, tata, tamto jest lepsze, w sensie to starsze. No właśnie, a propos Manamo, takie rozmowy przeprowadziłem z moimi dwoma już dość podrośniętymi bąbelkami. Jest naprawdę fantastycznie. Raz, dwa za nami. A co przed nami? No powieść m.in. o zespole Beastie Boys.
1: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
2: A czasami można sobie usiąść i powiedzieć, ale mam super pracę, ale spędzam super czas w świetnym towarzystwie.
3: Ty Wojtek, ja wiem, że miałeś jakoś wypełnić ten czas antenowy, ale taki głupot, to się po tobie nie spodziewałem.
2: Słuchaj, tak sobie cały czas myślę o tym, co powiedziałeś. Możemy zrobić jakby jakiś taki program zamiana żon,
3: no,
2: to zamiana dzieci. Że tak, ja ci podrzucę syna na jeden dzień, no, ty mi córkę i obaj będziemy jej przerąbane.
3: Dokładnie.
1: 6 na 9. Od 6 do 9 w SROK. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja. Reklama. SKROK.pl. SKROK.pl. Program radiowy na żywo, rockowe playlisty. Klasyka rocka. Polski rock. Kawałki, które dobrze rokują. Kawałki, które dobrze rokują. Najświeższe rockowe newsy, wywiady audio i wideo, w tym wszystkie odcinki Meliny Marcina Mellera i Garaż Eski Rock. Eski Rock. Muzyczne audycje autorskie, ciekawe podcasty poradnicze i publicystyczne. SKROK.pl. Dobrze rokuje w internecie.
4: Dawno, dawno temu, za 7 górami i 7 lasami, mieszkała piękna, bogata królewna, która marzyła o wspaniałym, dzielnym księciu oraz o bursztynowych koralach. Kiedy dorosła, na placu zamkowym pojawiła się wróżka. Nie, no dajcie spokój, ja nie o tym.
1: To był dobry rok. Już we wtorek po 21 w SCRO.
4: Wrócimy do czasów, gdy żyli najwięksi, gdy powstawały najwspanialsze płyty, gdy rok pisał najlepsze rozdziały swoich historii. Zapraszam, Jaro Sobierajewicz.
1: Reklama. SKROK. Radar.
5: Zapraszam, Michał Prokopowicz. Solowy album perkusisty Black Sabbath zbliża się wielkimi krokami. Bill Ward, legendarny bębniarz, niebawem na rynku powinien pokazać swój nowy solowy album, który ma być, jak to mówi, zaledwie wierzchołkiem góry lodowej. Czekamy na więcej szczegółów odnośnie nowej płyty Billa Warda. Szczegóły na skrok.pl.
1: SKROK. Radar.
6: Greetings, my name is Brandon, I'm in the band Incubus.
7: Zespół Perfect, Grzegorz Markowski.

gdyby dziś The Police mieli nagrywać taki kawałek, to pewnie skończyłoby się na jednym słowie. Messenger. A to Message in the Bottle, zespołu, który przed laty, dawno, dawno temu nagrywał piękne piosenki i który już od lat niestety nie istnieje. Teraz przeniesiemy się do roku 94 i też będzie opowieść o zespole, którego historia skończyła się wraz ze śmiercią tego, o którym też będzie teraz mowa. Wrzesień roku 94, gdy zbliżała się impreza o nazwie MTV Video Music Awards, no to wszyscy spodziewali się, że jakąś nagrodę zgarnie tam naprawdę świetny teledysk do Sabotaż. Ale to w sumie było niewiarygodne to, co się stało, bo ci retro gliniarze z tego teledysku, pamiętają Państwo, peruki i wąsy, przegrali we wszystkich kategoriach w czasie tej gali w roku 94. To było tak szokujące, że rozścieczyło Adama Jałka, tego, którego już niestety z nami nie ma. Nie wiem, czy był na to gotowy, czy ten strój szwajcarskiego rolnika, w którym pojawił się na gali, miał być już ewentualnie przygotowany na to, co się wydarzyło. A w każdym razie w takim dziwacznym stroju wpadł na scenę w momencie, gdy jedną z nagród, w której także byli nominowani, odbierał frontman R.E.M. Michael Stipe i miał powiedzieć kilka słów podziękowania. Jałk dostał się przed mikrofon i nazwał zwycięstwo R.E.M. akurat w tym przypadku chodziło o najlepszego reżysera za Everybody Hurts oburzeniem i farsą. I umówmy się szczerze, że choć bardzo lubię ten album R.E.M., no i piosenki na nim zawarte, to w tym 94 roku oni naprawdę zasłużyli na jakąkolwiek nagrodę za teledysk do Sabotaż.

0: of You zespół Foo Fighters. 11 za moment. Cóż tam pan Michał opowie w raporcie? Tego nie wiem. Zaraz się państwo sami dowiedzą. Ja tylko mogę powiedzieć, co ja zrobię w kolejnej, ostatniej już godzinie dzisiejszych kultowych historii. Na pewno wrócimy sobie do najbardziej legendarnego moim zdaniem zespołu w historii świata. Nie The Beatles, nie The Rolling Stones, tylko Led Zeppelin, ale jako pierwsi państwo pozwolą. Zagrają za moment goście z Rzymu. Måneskin.
1: Reklama. Kawałki mojego życia. Kawałki mojego życia. To audycja, w której goście opowiadają o muzyce mającej wielki wpływ na ich życie prywatne i zawodowe.
2: Dzień dobry Państwu, Krzysztof Sługowski.
3: Cześć, witajcie, tu Muniek Staszczyk, T-Love.
4: Cześć, tu Krzysiek Zalewski.
5: Witam serdecznie, Kuba Kawalec z zespołu Happy Set.
6: Witajcie tutaj, Arek Jakubik.
7: Cześć, tu Kasia Kowalska, zapraszam Was do słuchania audycji z kawałkami mojego życia.
1: Kawałki mojego życia w czwartek o 21 w SC Rock.
8: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru. Jeśli się odważysz.
1: Reklama.
9: Strażacy nadal pracują na terenie składowiska opon w Wilkowie pod Złotoryją na Dolnym Śląsku. Jest decyzja o areszcie dla 54-latka ze Śląska, który miał zlecić zabójstwo byłej żony, sędziego i policjantów.
10: SK Rock. Raport.
9: 11. Michał Poklękowski, zapraszam. Ogień wstępnie opanowany, ale akcja potrwa jeszcze wiele godzin, nawet dni. Na miejscu jest między innymi specjalistyczna grupa chemiczna. Strażacy nadal pracują na terenie składowiska opon w Wilkowie pod Złotoryją na Dolnym Śląsku. Ogień pojawił się wczoraj wieczorem. Nie wiadomo, ile jeszcze potrwa akcja gaśnicza.
11: Dojechał do nas pierwszy ciężki sprzęt, który będzie przerzucał te sterty tych gum i będziemy to przelewać. Także może potrwać to 2 dni, może potrwać to 5 dni.
9: Mówi Konrad Siwik z Państwowej Straży Pożarnej w Złotoryi. Na miejscu jest również grupa ratownictwa chemicznego z Wołowa, która stale sprawdza jakość powietrza pod kątem występowania substancji niebezpiecznych. W kulminacyjnym momencie na miejscu pracowały 32 zastępy Straży Pożarnej, czyli około 150 strażaków ratowników.
10: To jest raport.
9: Jest areszt dla 54-latka ze Śląska, który miał zlecić zabójstwo byłej żony, sędziego i policjantów. Mężczyznę zatrzymali funkcjonariusze CBŚP z Nowego Sącza, którzy współpracowali z tutejszą prokuraturą. Sprawę śledzi Michał Rejduch. Ale co udało ci się ustalić?
12: 54-latek przez ostatnie pół roku nakłaniał mężczyznę związanego w przeszłości z grupami przestępczymi na terenie Śląska do zabicia kilku osób. Zlecenie miało obejmować zastraszenie byłej żony, a także pozbawienie życia sędziego, policjantów i członka rodziny byłej żony. Za te wszystkie czyny 54-latek miał zapłacić swojemu zleceniobiorcy. Motywem miała być zemsta na byłej żonie. W tle był też konflikt o opiekę nad dzieckiem. Mężczyzna już usłyszał zarzuty.
9: Na wniosek prokuratora Sąd Rejonowy w Nowym Sączu zastosował wobec podejrzanego 3-miesięczny areszt. Sprawa jest rozwojowa.
10: Słuchacie raportu w SCRO.
9: 2 złodziei włamało się do Muzeum Renoira na Lazurowym Wybrzeżu we Francji i zabrało 4 obrazy warte łącznie 9 milionów euro. Jeden z nich porzucili podczas ucieczki, a sprawa przypomina nieco głośną kradzież klejnotów z Louvru sprzed niespełna roku. Śledczy zabezpieczyli monitoring i prowadzą intensywne poszukiwania sprawców.
1: Pogoda.
9: Pogoda w Polsce będzie dziś dość zróżnicowana. Choć w wielu regionach zapowiada się słonecznie i ciepło, to temperatura nie wszędzie będzie równie wysoka. Najcieplej będzie na południowym zachodzie, gdzie termometry pokażą nawet 30 stopni. Nad morzem inaczej, bo maksymalnie 22. Na północy pojawi się więcej chmur, wieczorem miejscami może spaść deszcz.
1: Kultowe kawałki, kultowe historie. Zaprasza Jarosław Jerajewicz.
0: O zespole Led Zeppelin mówi się, że nie wydawał singli. Nie do końca jest to prawda, choć z tymi singlami było tak, że czasem piosenki trafiały na nie po wielu, wielu latach od nagrania. I o takiej historii opowiem Państwu w tej godzinie kultowych historii. Serdecznie zapraszam. Jarosław Jerajewicz.

0: Iron Man, Black Sabbath, Westerok. A teraz to nie będzie w sumie kultowa jakaś szczególnie historia, tylko będzie to opowieść o tym, że czasem coś jest mocno spóźnionego. Chociaż tu możemy mrugnąć okiem.
1: Kultowe historie w Westerok.
0: W latach, kiedy nagrywali Led Zeppelin, oczywiście ich nagrania trafiały do stacji radiowych. Nawet czasem było sugerowane, co grać. W sensie oni mówili dziennikarzom, ale żeby były normalne, oficjalne single wydawane, o nie, to nie. Panowie twierdzili, że ich płyty, no i mieli rację, są kompletnymi dziełami, nie można ich dzielić na piosenki. A jednak po latach, 8 września roku 97, 29 lat temu i też 29 lat po powstaniu, panowie z Led Zeppelin wydali Whole Lotta Love jako pierwszego singla w Wielkiej Brytanii. To utwór nagrany w roku 69, który znalazł się na drugim albumie zespołu, a wydano go w celu promocji ich wznowionego wtedy, te 29 lat temu, katalogu Whole Lotta Love.

0: duża ciekawostka dla fanów muzyki rockowej, bo to taki zespół, który gitarę to miał tylko przez chwilę, na początku lat 90., a generalnie po nie sięgał dość rzadko. A jednak wszyscy to Depeche Mode lubimy, prawda? Kto lubi? Ręka w górę? No właśnie. Strange Love za nami. A przed nami na pewno opowieść o pewnej damie, która miała być jej urodziny. Jednej z największych dam w historii polskiego Big Beatu. Za moment o niej, ale najpierw jeszcze inna piosenka.
1: Autopromocja. Melina. S-Rock.
2: Nie wiem, na przykład w Halong Bay na przykład zjadłem sałata, gdzie krewetki skakają, nie? To się nazywa Jumping Shrimp Salad, się nazywa.
3: Na co byś stawiał?
2: Ja bym stawił na żurek, bo żurek to jest taką zupę typową, taką polską i to jest ten polski ramen. Ten chłonnik już jest w stylu domu w Polsce, że naprawdę on został stuningowany przez Polacy. Ja myślę, że możemy powiedzieć, że to jest też nasz przepis. No różowa zupa, no. Jak ktoś przyjeżdża i dajesz mu różowe coś do jedzenia, to jest nasz gazpacho.
1: Melina.
3: A w najbliższej Melinie gotuje Pascala Brodnickiego.
1: Melina w Eski Rock. Premiera w czwartek o 18:00 na kanale YouTube Eski Rock.
3: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja. Reklama. Gdziekolwiek jesteś. W Londynie, Tokio, Sydney, Nowym Jorku czy w boskim Buenos, Szczecinie, Katowicach, Białymstoku, Lublinie, w Swornych, Gaciach, Pupkach, Leniach Wielkich, Kukurykach, Krowicy Samej, Kaczkach oraz w piekle dolnym lub górnym pobierz aplikację Eski Rock z Google Play lub App Store i jak mawia Dawid Zygmunt,
4: witaj cały świecie w internecie.
1: Aplikacja Eski Rock. Słuchaj radia, gdziekolwiek jesteś.
5: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.
1: Reklama.
6: Hi, I'm Phil Collin.
7: I'm Joe Elliott. We're from Def Leppard.
8: Hi, this is Beto.
9: And this is Bauer from Apocalyptica
10: on Eska Rock.

Dreams i Cranberries w Esterock, a więc legendarny już irlandzki zespół i ta legendarna i niezapomniana Dolores O'Riordan. My też mieliśmy, panie, takie, nawet mamy jeszcze do tej pory, ale niektóre już niestety nie żyją. Niezapomniane, legendarne wokalistki z naszego polskiego podwórka. Jedną z tych niezapomnianych wokalistek jest Mira Kubasińska, która miała być jej urodziny. Przychodziła na świat w Bodzechowie 8 września roku 1944. Bodzechów jest koło Ostrowca Świętokrzyskiego. Nie było wtedy takich konkursów talentów w telewizji, ale były takie, które odbywały się na różnych małych, większych scenach w Polsce i w roku 1963 dotarło do takiego finału Szczecinia. Potem występowała na Krajowym Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu. A jeszcze potem poznała wyjątkowego gościa, też legendarnego i też już nieobecnego, który nazywał się Tadeusz Nalepa. Był ślub, była praca w blackoucie, a potem w breakoucie. Piękne czasy, do których obiecuję dzisiaj wieczorem jeszcze wrócić w audycji. To był dobry rok po 21. Ale już teraz pani Mira i breakout.

0: Michał i Muka. No do usłyszenia w tym momencie, bo tak jak mówiłem chwilę temu, jeszcze się dziś po 21 spotkamy i w audycji To był dobry rok. Dzisiaj muzyka tylko i wyłącznie polskich artystów, choć nie do końca tylko i wyłącznie śpiewane. Będzie po polsku. Dużo staroci i też kilka takich rzeczy, które można nawet nazwać nowościami. W audycji To był dobry rok. Będzie bardzo ciekawie. Zapraszam więc na godzinę 9, ale teraz mówię do usłyszenia.
1: Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju, wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00.
2: Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
1: Reklama.
3: Gigantyczne wątpliwości. Kancelaria Prezydenta o wyborze Macieja Berka na sędziego TK prowadzili niedopuszczalne działania. Budapeszt wydalił 10 rosyjskich dyplomatów. W raporcie badania PISA 2025 i polscy uczniowie w unijnej czołówce.
4: SK Rock. Raport.
3: 12. Anna Kruszyńska, zapraszam. Gorące polityczne spory o miejsce przy Alei Szucha. Wątpliwości są gigantyczne, tak szef Kancelarii Prezydenta ocenia wybór Macieja Berka na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Sejm taką decyzję podjął w piątek, a dziś głosy w tej sprawie zabrał Zbigniew Bogucki, bo pod znakiem zapytania wciąż stoi ślubowanie Berka. Łączymy się z naszym reporterem Jakubem Krzyżakiem, który był w Pałacu Prezydenckim. Powiedz, o jakie wątpliwości chodzi Kancelarii Głowy Państwa?
5: Przede wszystkim chodzi o staż pracy na stanowisku radcy prawnego. Zdaniem szefa Kancelarii Prezydenta w przypadku kandydata na sędziego Trybunału Konstytucyjnego ten powinien wynosić 10 lat.
6: Nie wystarczy, że przedłoży zaświadczenie od swojej izby czy swojej rady. Musi wykazać dokumentami, że wykonywał faktycznie, realnie ten zawód.
5: Mówił Zbigniew Bogucki. Jednocześnie odrzucił oskarżenia, że prezydent nie ma prawa weryfikować spełnienia tych wymogów.
6: Jeżeli Sejm wzorem jednego z rzymskich cesarzy postanowił wybrać na sędziego konia, to też powinniśmy podejść do tego ze zrozumieniem, bo prezydent nie ma instrumentów do tego, żeby to badać.
5: Pytany przeze mnie, czy po przedstawieniu dowodów o stażu pracy Karol Nawrocki odbierze ślubowanie od Macieja Berka, stwierdził, że wątpliwości jest więcej. Kandydat na sędziego powinien mieć nieskazitelny charakter, ale wszystko ostatecznie zależy od prezydenta.
3: Onet ujawnia plan B, który przygotowała koalicja rządowa. Zakłada on, podobnie jak w przypadku czwórki innych sędziów, od których Karol Nawrocki nie odebrał ślubowania, przeprowadzenie tego w Sejmie. Budapeszt wydalił 10 rosyjskich dyplomatów. Na terenie Węgier prowadzili działania, które zgodnie z konwencją wiedeńską są niedopuszczalne dla dyplomatów, poinformowała szefowa węgierskiej dyplomacji Anita Orban. Decyzja służy ochronie bezpieczeństwa i nie oznacza zerwania stosunków dyplomatycznych z Rosją. Węgry zamierzają kontynuować niezbędny dialog oparty na wzajemnym szacunku i przestrzeganiu zasad, stwierdzono w wydanym przez węgierskie MSZ oświadczeniu.
4: Słuchacie raportu w SC Rock.
3: Polscy uczniowie w unijnej czołówce. Wyniki 15-latków są powyżej średniej dla wspólnoty oraz 38 krajów OECD. Pokazuje to międzynarodowe badanie PISA 2025. Wyniki polskich uczniów jako jedne z niewielu utrzymują się na stabilnym poziomie, podkreśla Tomasz Gajderowicz, zastępca dyrektora Instytutu Badań Edukacyjnych.
7: Wyniki Polski są stabilne. Polska należy do jednego z niewielu krajów na świecie, w którym rozwiniętych, w którym wyniki utrzymują się na podobnym poziomie jak dotychczas.
3: Polsce udało się wyhamować spadki, ale dla całej Europy to badanie jest sygnałem alarmowym, dodaje szefowa MEN-u Barbara Nowacka.
8: I widzimy, że w niektórych krajach odsetek tak naprawdę analfabetyzmu wśród 15-latków osiąga 50% populacji, no to jest sygnał alarmowy. To dotyczy też umiejętności matematycznych.
3: A w sumie w badaniu PISA 2025 uczestniczyło 91 krajów i regionów, a liczba przebadanych uczniów przekroczyła 760 tysięcy.
1: SK Rock
9: biznes.
3: Co czwarty Polak nie ma żadnych oszczędności, a kwotę powyżej 100 tysięcy złotych odłożyło 14%, wynika z badania Velobanku. Jednocześnie ponad połowa, 53% oszczędzających swoje pieniądze odkłada na tak zwaną czarną godzinę. W czwartym kwartale roku 32% polskich firm planuje rekrutację nowych pracowników, a ponad połowa, mniej 15%, redukuje etaty. Wynika z badania Manpower Group. Żadnych zmian w strukturze zatrudnienia nie planuje 52% przedsiębiorstw. 320 dłużników figurujących w rejestrze ma zobowiązania przekraczające 1 000 000 zł, wynika z danych Krajowego Rejestru Długów. Suma ich zaległości przekracza 654 miliony złotych, co oznacza, że średnio na osobę przypadają ponad 2 miliony złotych zadłużenia.
9: Pogoda.
3: Dziś pogodnie, słonecznie i bardzo ciepło. Temperatura od 23 stopni nad morzem oraz na północnym wschodzie, w centrum od 26 do 28, natomiast najcieplej na południu i południowym zachodzie, tam 32 stopnie. Ciśnienie 1004 hektopaskale i będzie spadać.
10: I podobno to ostatni taki ciepły dzień tego lata. Tak mówią przynajmniej, koło 30.
3: A kto tak mówi? No jutro oni. Będzie jeszcze cieplej.
10: Oni tak mówią.
3: Ty ich nie słuchaj.
10: Ale masa zimnego powietrza do nas zmierza.
3: Ale
10: także
3: to jeszcze,
10: spokojnie.
3: Jeszcze do jutra.
10: W hura optymizm proszę nie popadać. 5 minut po 12, to jest wtorek, 8 dzień września. Już wtorkowe popołudnie. Dzień dobry, mówi Michał Cieślik. No i zaprasza do godziny 15. Do Eski Rock.

to była Agnieszka Chylińska i winna w SC Rock, 19 minut po 12. 8 września, jak wiadomo dzisiaj w kalendarzu. Kalendarium podpowiada, że dzisiaj mamy Dzień Marzyciela. No mówią, że od tego wszystko się zaczyna, od marzeń. Właśnie, no i proszę z nich nie rezygnować, pod żadnym pozorem. No a tego popołudnia pojawi się całe mnóstwo takich osób, które kiedyś tam zamarzyły sobie takie właśnie życie. Życie z muzyką, życie na scenie, no i ciężko pracowali, żeby te marzenia zrealizować, no łatwo nie jest, no przynajmniej większość musi się mocno napracować, żeby te marzenia zrealizować właśnie. No jedną z takich osób jest ta pani, która przed chwilą pojawiła się na antenie Eski Rock, no i niedawno nawet świętowała swoje 30-lecie na scenie. Zacny jubileusz. Agnieszka Chylińska już za nami. W tej godzinie będę miał dla Państwa jeszcze m.in. Eddiego Vedera i zespół Pearl Jam, a teraz ten kolejny marzyciel, Corey Taylor i Stone Sour, Through Glass. I'm looking at

0: Chłopce z Placu Broni w Esterok. No ich absolutne klasy. Kocham wolność z roku 90. 27 minut pozostaje do 13 we wtorkowe popołudnie. Za chwilę Radar na naszej antenie, czyli newsy muzyczne. A jeszcze przed godziną 13 z dziką radością zagram Państwu nowy utwór zespołu Queens of the Stone Age.
1: Reklama. Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka o ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega już w księgarniach.
2: Playlista osobista.
0: W każdy poniedziałek serwuję mieszankę starannie dobranych i poddanych surowej selekcji utworów. Bez pomocy algorytmów, bez wsparcia sztucznej inteligencji. Specjalnie dla Państwa osobiście wybiorę najciekawsze premiery i ponadczasowe brzmienia.
2: Playlista osobista. W poniedziałki po 21 w SC Rock.
0: Zapraszam, Michał Cieślik.
2: Reklama.
3: SK Rock.
2: Radar.
4: Zapraszam. Michał Prokopowicz. Muzycy formacji Slayer uczcili 40-lecie wydania kultowego trzeciego albumu Raining Blood. Podczas koncertu, który odbył się w Mystic Lake Amphitheatre w Stanach Zjednoczonych, zespół zagrał wspomnianą płytę w całości, ale nie od razu, bo wieczór został podzielony na dwie części. A o tym, co działo się podczas tego koncertu, przeczytacie w zakładce Radar na skrock.pl.
2: SK Rock Radar.
5: Hey, this is Rob Caggiano from the band Volbeat.
6: Hey, this is Gerard Way from My Chemical Romance, and you're listening to Esca Rock.

To byli Dorsi Westerok i People Are Strange. No tak, świat rocka i gier komputerowych od dawna się przecinają. Wiele znakomitych utworów można usłyszeć we wszelkiego rodzaju grach komputerowych i tak też było w 2012 roku, kiedy zespół Linkin Park specjalnie na potrzeby kolejnej części serii Medal of Honor Warfighter stworzył utwór, który przed nami w SC Rock właśnie w tej grze można usłyszeć. Te dźwięki od Linkin Park. Castle of Glass przed nami.

0: That's a Burning i Midnight Oil na zakończenie pierwszej godziny tego wtorkowego popołudnia. A my zbliżamy się do 13:00. Ania za chwilę w studiu się pojawi z najnowszymi wiadomościami, bo zbliża się pora raportu, więc gorąco zapraszamy. Punkt 13:00, a ja potem słyszę się z Państwem już w drugiej godzinie tego wtorkowego popołudnia, którą rozpoczniemy od wielkiego hitu Dire Straits, Sultani Swingu, tuż po 13:00.
1: Reklama. Porachunki osobiste. Porachunki osobiste. ESC Rock.
2: Jak zadbać o swoje finanse? Jak nie dać się wpuścić w maliny? Jak mądrze i z zyskiem inwestować? Na te i inne pytania odpowiadam wraz z moimi gośćmi.
3: W każdą sobotę o 7:00 ESC Rock.
2: W ESC Rock.
1: Porachunki osobiste. W sobotę od 7:00 w ESC Rock.
2: Konrad Olszewski, zapraszam.
4: Myślisz, że wiesz, co się dzieje? Pomyśl jeszcze raz. Nowi ludzie, nowe miejsce i coraz więcej sygnałów, że coś jest nie tak. Komu zaufać, kiedy każdy może coś ukrywać? Sięgnij po Kraj, który patrzy, Mai Kołodziejczyk. Powieść, w której nic nie dzieje się przypadkiem. Już w księgarniach.
1: Reklama.
5: Są wyniki i za chwilę najnowsze informacje w sprawie katastrofy na Węgrzech. Przekroczył granicę w Bobrownikach. Andrzej Poczobut wrócił na Białoruś. W raporcie Zielona Góra i winobranie z atrakcjami także dla najmłodszych.
6: ESC Rock. Raport.
5: 13. Anna Kruszyńska, zapraszam. Ciężkie obrażenia związane z przygnieceniem i zmiażdżeniem. To wykazały sekcje zwłok ofiar wypadku polskiego autokaru na Węgrzech. Do wyników badań biegłych dotarli nieoficjalnie nasi dziennikarze. Śledczy próbują teraz odtworzyć, gdzie dokładnie w autobusie siedziały osoby, które zginęły w tej katastrofie. Ze szczegółami nasz reporter Mateusz Chłystun. Dlaczego to istotne dla sprawy?
7: No dlatego, że może to pomóc w ustaleniu, co wydarzyło się wewnątrz pojazdu w momencie jego przewrócenia. Biegli potwierdzili, że obrażenia ofiar mają charakter typowy dla bardzo ciężkich wypadków komunikacyjnych, szczególnie w środkach transportu zbiorowego. Teraz muszą odpowiedzieć na jeszcze jedno pytanie, mianowicie w jaki sposób powstały poszczególne obrażenia i czy część pasażerów mogła zostać przygnieciona elementami konstrukcji autobusu po jego przewróceniu. Śledczy próbują teraz odtworzyć też, gdzie siedzieli poszczególni pasażerowie. To istotne dla dalszego postępowania, w którym, przypomnę, zatrzymano kierowcę autokaru. Polska wystąpiła tymczasem o przejęcie od Węgier śledztwa i materiału dowodowego zebranego w jego sprawie.
6: To jest raport.
5: Andrzej Poczobut wrócił na Białoruś. Dziennikarz i działacz Związku Polaków przekroczył w Bobrownikach granicę. Taką informację nieoficjalnie potwierdzają służby. Poczobut przebywał w Polsce od końca kwietnia, kiedy po ponad 5 latach został zwolniony z białoruskiego więzienia. Od początku zapowiadał, że wróci za naszą wschodnią granicę i nie boi się tego kroku.
8: To co robię, to robię dla Polaków, którzy mieszkają na Białorusi. Związek Polaków działa i jestem potrzebny dla Związku Polaków.
5: Andrzej Poczobut przebywał w więzieniu od marca 2021 roku. Skazano go za rzekome wzniecanie nienawiści oraz wzywanie do działań przeciwko bezpieczeństwu państwa. Organizacje praw człowieka uznały go za więźnia politycznego. Uwolnienie dziennikarza stało się możliwe dzięki długotrwałym zabiegom dyplomatycznym i skomplikowanej międzynarodowej operacji służb specjalnych kilku krajów, w tym Polski, USA, Mołdawii i Rumunii. Teraz Nowy Sącz i groźny wypadek na jednym z osiedli. Z okna wypadł 8-latek. Chłopiec trafił do szpitala, a szczegóły zna Michał Rejduch.
9: Do zdarzenia doszło w poniedziałek wieczorem na osiedlu Millennium. Chłopiec przebywał w domu sam. Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że dziecko oparło się o moskitierę w oknie i razem z nią wypadło z pierwszego piętra. Chłopiec trafił do szpitala. Jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.
6: Słuchacie raportu w ESC Rock.
5: Zielonogórskie winobranie to nie tylko atrakcje dla dorosłych. O tym, jak wyciskać sok z winogron i jak powstają rodzynki, mogli się również dowiedzieć najmłodsi goście tej największej imprezy w regionie.
10: Szykujemy winogrona na sok, będziemy z dziećmi sok wyciskać.
11: I łatwo taki sok zrobić?
10: No, na razie jesteśmy tak nawet, myślę, że nie w połowie procesu.
12: Mamy specjalne prasy, mamy rozdrabniarkę do owoców. Oprócz tego robimy mnóstwo przeróżnych zabaw, i artystycznych, i sportowych, i szalonych.
13: Mam na imię Jana, sok z winogron.
11: Sok z winogron, a próbowałaś zrobić?
13: Tak.
11: I jak się udało?
13: Dobre jest.
5: Na miejscu był nasz reporter Krystian Machalica, a winobranie w Zielonej Górze potrwa do niedzieli.
1: Pogoda.
5: Dziś pogodnie, słonecznie i bardzo ciepło. Temperatura od 23 stopni nad morzem oraz na północnym wschodzie. W centrum maksymalnie 28, natomiast najcieplej na południu i na południowym zachodzie, tam 32 stopnie. Ponad 30 stopni także jutro na południu i południowym wschodzie, około 28 w centrum, a najchłodniej nad morzem, maksymalnie 18. Od jutra także zmiana pogody. W pasie od Warmii i Mazur oraz Pomorza przez Kujawy, Wielkopolskę i ziemię łódzką aż po Dolny Śląsk i Opolszczyznę przelotne opady deszczu i burze.
0: Czyli krótko mówiąc, jesień, proszę pani.
5: Mnie to bardzo cieszy. No, będzie kolorowo.
0: Myślę, że nie jesteś jedną. A, czyli jesieniara po prostu.
5: Bardzo lubię, ale po jesieni jest co? Zima. A, jeszcze bardziej lubię.
0: Zimiara też, tak? No niech będzie. 4 minuty po 13. Dzień dobry raz jeszcze. Michał Cieślik, kłaniam się. I do godziny 15 jesteśmy dzisiaj razem w Esterok. Na początek godziny Dire Straits.

To był Aerosmith, Fester Rocky, Dream On. 20 minut po 13. Teraz mam dla Państwa kult. Tak swoją drogą w sobotę obchodziliśmy 80. rocznicę urodzin Freddiego Mercury'ego, artysty, który odszedł od nas 35 lat temu. Tyle za chwilę minie. Widziałem gdzieś w telewizji w weekend właśnie powtórkę Bohemian Rhapsody z okazji tej rocznicy. No ja wiem, że może nie jest to film najwyższych lotów. Krytycy mieli sporo ale do tego obrazu, ale mimo wszystko ma on sobie jakiś taki magnetyzm, że człowiek po prostu ma ochotę to oglądać, a może to Rami Malek, czyli odtwórca roli Freddiego Mercury'ego, jakoś tak przyciąga do ekranu, kto wie, a może po prostu ta historia, która w jakikolwiek sposób nie byłaby podana, po prostu magnetyzuje. Crazy Little Thing Called Love, Queen przed nami, Westerrock.

0: proszę sobie wyobrazić, że tym głosem czasami są czytane bajki dla dzieci. No, taki epizod też ma na swoim koncie Damon Albarn, lider i wokalista zespołu Blur, a także grupy Gorillaz, z którą niedawno pojawił się na koncercie w Polsce. Blur za nami i song tu. Niecałe pół godziny pozostaje do 14. W tej godzinie jeszcze same wielkie firmy, wśród nich m.in. Nirvana i Led Zeppelin.
1: Autopromocja. Melina Esther Rock.
2: Ja od dziecka w ogóle kochałem spędzić czasu z moją babcią w kuchni, bo mama dosyć szybko wróciła do pracy i spędziłem dużo, dużo czasu z moją babcią.
3: Czy to jest ta babcia, co robiła tak tyle nadziewane marcepanem i obsypane biurkami kokosowymi?
2: Tak jest, prawdziwe dziennikarstwo dzisiaj, naprawdę wszystko wiesz. To jest właśnie to, ten farsz po prostu i przekrojenia właśnie tą daktylę i ten marcepan był tak idealny.
1: Melina.
4: A w najbliższej Melinie gotuje Paskala Brodnickiego.
1: Melina w Esce Rock. Premiera w czwartek o 18 na kanale YouTube Eski Rock.
4: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
1: Sobotni wieczór u Janusza i Grażyny. Sobotni wieczór w moim domu. Rok non-stop. Bez reklam, bez gadania. 100% rocka. Rok non-stop. W każdą sobotę po 20:00 tylko w SC Rock. Na sobotni wieczór SK Rock. Dobrze rokuje. Reklama.

To była Nirvana Fest Rock. Tak swoją drogą, pojutrze minie 35 lat od premiery tego kultowego singla Nirvany Smells Like Teen Spirit i mogę już teraz Państwu powiedzieć, że w czwartek przez cały dzień będziemy świętować tę właśnie rocznicę, a chwilę później, 24 września, czyli za trochę ponad dwa tygodnie, to będzie czwartek. Również z kolei minie 35 lat od premiery kultowej płyty Nevermind, na której znalazła się studyjna wersja utworu, który już za nami West Rock, w tej wersji bez prądu z płyty MTV Unplugged. Polly, Nirvana za nami. To teraz Led Zeppelin, Black Dog, przez kolejne ponad 4 minuty na naszej antenie.

0: To była Republika i odchodząc na finał godziny, a za chwilę do studia przyjdzie Ania, by przedstawić najnowszy raport, to punktualnie o 14, a ja potem Państwa zaproszę na ostatnią godzinę naszego wtorkowego spotkania i tę godzinę rozpoczniemy od klasyku Blondie, One Way or Another, to tuż po raporcie.
1: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
2: Uważaj, żebyś w życiu nie miał samych, w takim przyszłym życiu rodzinnym, córek. Zorganizuj sobie gdzieś jakiegoś syna też przy okazji, bo dobrze mieć takie urozmaicenie.
3: Jak sobie to wyobrażasz, drogi Konradzie, co? Jak mam sobie zorganizować, ja na przykład mam syna, jak mam sobie teraz zorganizować córkę?
2: Znaczy, ja robię świetne córki.
3: Okej, dobra, słuchaj, nie będziemy tego ze sobą mierzać,
2: kolego!
3: Okay? Miał powiedzieć do mojego syna, to bym powiedział, jeśli żona cię poprosi, żebyś przykręcił ten zlew, to zrób to.
2: Bo prędzej czy później to się obróci przeciwko tobie.
3: Poprawi to dobrostan twojego małżeństwa, a w przeciwnym razie może go zepsuć.
1: 6 na 9. Od 6 do 9 w S-Rock. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja. Reklama.
4: Program Eski Rock na żywo. Rockowe playlisty.
1: Klasyka rocka, polski rock, rockowe ballady, rockowe nowości, najświeższe rockowe newsy, wywiady audio i wideo, w tym wszystkie odcinki Meliny, Marcina Mellera, muzyczne audycje autorskie,
4: ciekawe podcasty poradnicze i publicystyczne.
1: Eskarock.pl. Strona dla ludzi rocka.
4: Eskarock.pl. Dobrze rokuje w internecie.
5: Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia, najdłuższy welon, wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
1: Reklama.
6: Premier odpowiada prezydentowi w sprawie kryptowalut.
7: W Pałacu Prezydenckiego, gdzie coraz wyraźniej widać panikę.
6: Zbiera się zarząd PKO, dziś nie będzie odwołania Radosława Piesiewicza. Salon przemysłu obronnego w Kielcach i prezentacja wozu bojowego piechoty.
4: SK Rock. Raport.
6: 14. Anna Kruszyńska, zapraszam. Premier uderza w prezydenta oraz polityków PiSu i Konfederacji. Pseudoinicjatywa, tak szef rządu nazywa projekt uregulowania rynku kryptowalut, który dzisiaj złożył w Sejmie Karol Nawrocki. Ta propozycja to zdaniem Donalda Tuska wyraz paniki w Pałacu Prezydenckim i w środowisku opozycji.
7: Chcę powiedzieć, że machina rozliczeń w tej kwestii ruszyła z całej siły i nikt jej nie zatrzyma. I żadne kolejne pseudoinicjatywy prezydenta Nawrockiego nie zmienią tego faktu, że skończyło się mataczenie, skończyło się bezkarne chronienie interesów, w tym interesów brudnych, mafijnych, bandyckich.
6: Premier uważa, że szef skompromitowanej giełdy Zonda Krypto Przemysław Kral miał wpływ na poprawki zgłoszone do ustawy o kryptowalutach przez Pałac Prezydencki.
7: Przyszła poprawka, podpisana przez pana ministra Boguckiego. Poprawka próbowała wyrzucić ten artykuł, znaczy tak go zmienić, aby państwo nie mogło blokować stron internetowych, których aktywność narażała na straty obywateli polskich. Nie muszę nazwać tej strony internetowej, o którą tak naprawdę chodziło.
6: To właśnie prezydencki minister Zbigniew Bogucki przedstawił dzisiaj założenia prezydenckiego projektu dotyczącego kryptowalut. Według niego to próba rozwiązania sporu, a fundamentem projektu ma być ustawa rządowa zawetowana przez prezydenta. Tymczasem nie będzie dziś odwołania Radosława Piesiewicza z funkcji prezesa PKOL-u. Słyszymy to od członków prezydium zarządu Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Ten o 15:00 zbierze się po raz pierwszy od aresztowania Piesiewicza. Na spotkaniu mają jednak zapaść inne ważne decyzje dla dalszego funkcjonowania PKOL-u. Z jednym z członków prezydium rozmawiał nasz reporter Michał Rawa.
8: Tak jest, zgadza się. Jak uważa wiceprezes PKOL-u Adam Konopka, o odwołaniu prezesa może zdecydować dopiero zarząd komitetu w obecności 2/3 wszystkich członków.
9: Wie pan, no pewnie są grupy prawników, które w różny sposób to interpretują. My mamy wiele interpretacji i stoimy na takim stanowisku, że nie musimy zwoływać walnego do odwołania prezesa Piesiewicza.
8: Zarząd PKOL-u ma zostać zwołany w ciągu najbliższego tygodnia. Dzisiaj według wiceprezesa Konopki prezydium musi zdecydować, kto będzie pełnił obowiązki prezesa w najbliższym najbliższym czasie. I to pomimo, że Radosław Piesiewicz wyznaczył już jednego z wiceprezesów do tego zadania.
6: Radosław Piesiewicz został aresztowany po tym, jak usłyszał zarzuty w sprawie zonda krypto. Prezes PKOL-u miał powoływać się na wpływy i przyjąć zegarek warty około 170 tysięcy złotych od szefa upadłej giełdy kryptowalut.
10: Słuchacie raportu w SC Rock.
6: Jest o 12 ton cięższy od znanego już borsuka. W środku pomieści 10 osób, a napędza go 1000-konny dieslowski silnik. To ciężki wóz bojowy piechoty. Prezentacja tej maszyny to jedno z najważniejszych wydarzeń Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego w Kielcach. To jest wóz na światowym poziomie, ocenia dziennikarz Juliusz Sabak z portalu obronnego.
11: To jest pojazd, który ma towarzyszyć czołgom, zabezpieczać piechotę przed ogniem przeciwnika, no i zapewniać jej dużą siłę ognia. I ten pojazd, który został zaprojektowany w Polsce, w Hucie Stalowa Wola, to jest pojazd, myślę, na takim światowym poziomie.
6: Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego potrwa w Kielcach do piątku.
1: SK Rock Biznes.
6: Przez 3 dni Karpacz będzie gospodarczym sercem Polski. Rozpoczęło się 35. Forum Ekonomiczne. W programie znalazło się ponad 500 wydarzeń, debat i rozmów eksperckich z udziałem polityków, przedstawicieli biznesu i naukowców przez 3 dni. W porcie Gdańsk oficjalnie dziś zakończono przebudowę nabrzeża rudowego. Inwestycja zrealizowana w ramach unijnego projektu CEF-2 zwiększyła parametry techniczne oraz możliwości przeładunkowej infrastruktury. Projekt objął kompleksową przebudowę nabrzeża o łącznej długości 250 metrów. Zdaniem 82% badanych kierowców kupienie używanego samochodu z większym przebiegiem, ale z udokumentowaną historią serwisową i eksploatacyjną jest lepszym wyborem niż kupienie auta, którego deklarowany przebieg jest niższy, lecz niezweryfikowany, wynika z badania serwisu automarket.pl.
1: Pogoda.
6: Dziś pogodnie, słonecznie i bardzo ciepło. Temperatura od 23 stopni nad morzem i na północnym wschodzie. W centrum od 26 do 28 stopni. Natomiast najcieplej na południu i południowym zachodzie. Tam 32 stopnie. Ponad 30 stopni także jutro na południu i południowym wschodzie.
0: Ania z kolejną porcją wiadomości powróci tutaj za niecałą godzinę, punktualnie o 15:00, a ja zapraszam Państwa na ostatnią godzinę naszego wtorkowego spotkania. Michał Cieślik, dzień dobry, jest 5 minut po 14:00, Chumbawamba, The Cranberries, oni już za chwilę pojawią się na naszej antenie, ale na początek. Blondie, One Way or Another.

Boulevard of Broken Dreams i Green Day w ST Rock. Za chwilę Stonsi pojawią się na naszej antenie. Przypomnę, wczoraj pożegnaliśmy legendarnego polskiego aktora Jana Frycza, który spoczął w Alei Zasłużonych na Starych Powązkach 3 tygodnie po tym, jak polskie media obiegła informacja o jego śmierci. No i przyznam, że nie wiedziałem, że Jan Frycz był tak wielkim entuzjastą muzyki zespołu The Rolling Stones. Podczas ceremonii pogrzebowej zgromadzeni mogli usłyszeć z głośników kompozycję ekipy Micka Jaggera, Paint It Black, Miss You, You Can't Always Get What You Want. No i słynne I Can Get No Satisfaction. No i piękny hołd oddany temu słynnemu, legendarnemu polskiemu aktorowi.

0: No tak Kora śpiewała przed chwilą o świecie całym w brązach. To już naprawdę niedługo i do tego w pastelach. No tak, dziś jeszcze letnio, ale od jutra zacznie się zmieniać aura, no i zaczniemy iść w kierunku wiadomym. Także cieszmy się jeszcze latem, póki wciąż jest z nami. Manam i nie poganiaj mnie, to za nami w Esterok, a jeszcze przed godziną 15 poskaczamy sobie z zespołem Tramons.
1: Reklama. Eskarok.pl. Eskarok.pl. Program radiowy na żywo, rockowe playlisty. Klasyka rocka, polski rock. Kawałki, które dobrze rokują. Kawałki, które dobrze rokują. Najświeższe rockowe newsy, wywiady audio i wideo, w tym wszystkie odcinki Meliny Marcina Mellera i Garaż Eski Rock. Muzyczne audycje autorskie, ciekawe podcasty poradnicze i publicystyczne. Eskarok.pl. Dobrze rokuje w internecie.
2: Dawno, dawno temu, za siedmioma górami i siedmioma lasami, mieszkała piękna, bogata królewna, która marzyła o wspaniałym, dzielnym księciu oraz o bursztynowych koralach. Kiedy dorosła, na placu zamkowym pojawiła się wróżka. Nie, no dajcie spokój, ja nie o tym.
1: To był dobry rok. Już we wtorek po 21 w SCRO.
2: Wrócimy do czasów, gdy żyli najwięksi, gdy powstawały najwspanialsze płyty, gdy rok pisał najlepsze rozdziały swoich historii. Zapraszam, Jarosław Jerajewicz.
1: Reklama. Eskarok. Radar.
3: Zapraszam, Michał Prokopowicz. W tym roku na rynku ukaże się nowy studyjny album formacji Queens of the Stone Age. Jej lider Josh Homme zdradził, że na nadchodzącym wydawnictwie w jednym z utworów pojawi się Dave Grohl z Foo Fighters i to muzyk zasiądzie za zestawem perkusyjnym, jak za starych czasów. Więcej o roli Dave'a przeczytacie w zakładce Radar na eskarok.pl.
1: Eskarok. Radar.

To był Perfekt w Estrock i Chcemy być sobą. Pewnie znają Państwo tę historię Paula McCartneya, który często tak dla niepoznaki meldował się w hotelach pod wymyślonym nazwiskiem Paul Ramon i nawet nie przypuszczał wtedy, że ten jego niewinny żart tak mocno przysłuży się muzyce punkowej. To właśnie tą historią została zainspirowana nazwa jednego z najsłynniejszych punkowych bandów, który przed nami w Estrock. The Ramones, Blitzkrieg Bob, to już teraz.

0: To była Katarzyna Nosowska, Westrog, jeśli wiesz, co chcę powiedzieć. No, a ja chcę powiedzieć w tym momencie, że to już koniec naszego wtorkowego spotkania, bo za chwilę będzie 15 i trzeba tutaj zrobić miejsce Dawidowi, który lada moment zaprosi Państwa na wtorkową kolumnę Zygmunta. Wcześniej punktualnie o 15 Ania z najnowszym raportem, a my słyszymy się jutro, chwilę po południu. Michał Cieślik, zmykam tymczasem.
1: Autopromocja. Dawno, dawno temu, za 7 górami i 7 lasami, mieszkała piękna, bogata królewna, która marzyła o wspaniałym, dzielnym księciu oraz o bursztynowych koralach. Kiedy dorosła, na placu zamkowym pojawiła się wróżka. Nie no, dajcie spokój, ja nie ocenię. We wtorkowe wieczory tylko bajki o muzyce. Wrócimy do czasów, gdy żyli najwięksi, gdy powstawały najwspanialsze płyty, gdy rok pisał najlepsze rozdziały swoich historii.
2: To był dobry rok. Już dziś o 21 w SC Rock.
1: Zapraszam, Jarosław Bierajewicz.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
2: Kawałki mojego życia. Kawałki mojego życia. To audycja, w której goście opowiadają o muzyce mającej wielki wpływ na ich życie prywatne i zawodowe.
4: Dzień dobry Państwu, Krzysztof Sługowski.
5: Cześć, witajcie, tu Muniek Staszczyk, Pilaf.
6: Cześć, tu Krzysiek Zalewski.
7: Witam serdecznie, Kuba Kawalec z zespołu Happy Set.
8: Witajcie, tutaj Arek Jakubik.
9: Cześć, tu Kasia Kowalska, zapraszam Was do słuchania audycji z kawałkami mojego życia.
2: Kawałki mojego życia w czwartek o 21 w SC Rock.
10: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru. Jeśli się odważysz.
2: Reklama.

0: Słuchacie Eski Rock.
1: Zbiera się zarząd PKO, to pierwszy krok w stronę odwołania Radosława Piesiewicza. Rosyjski ostrzał Kijowa, dron uderzył w stację telewizyjną podczas transmisji na żywo. Wróciły upały, sprawdzimy co na to uczniowie, którzy plaże zmienili na szkolne ławki.
2: Eski Rock. Raport.
1: 15. Anna Kruszyńska, zapraszam. Władze PKO spróbują zrobić pierwszy krok w stronę odwołania Radosława Piesiewicza. Właśnie powinno ruszać prezydium zarządu Polskiego Komitetu Olimpijskiego. To pierwsze takie spotkanie od ponad 3 miesięcy i pierwsze po aresztowaniu prezesa PKO Radosława Piesiewicza. Przed siedzibą komitetu jest nasz reporter Mateusz Gołębiewski.
3: Tak, jestem. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, Mateuszu. O czym będą rozmawiać członkowie prezydium?
3: Pierwsza decyzja, która ma tu zapaść, dotyczy terminu posiedzenia zarządu. To właśnie zarząd może zdecydować o odwołaniu Radosława Piesiewicza i wskazać osobę, która przejmie jego obowiązki. Problem w tym, że działacze są mocno podzieleni, a opinie prawne w sprawie tego, czy prezesa można w ogóle odwołać, są sprzeczne.
4: Dla nas najważniejszym punktem powinno być nie to, kto dzisiaj włoży koronę, ale przede wszystkim jak spowodować, żeby Polski Komitet Olimpijski stał się ponownie chlubą dla Polski i Polaków i dla polskiego sportu.
3: To Tomasz Hamera, wiceprezes PKO, tuż przed wejściem na prezydium. W tle jest jeszcze Międzynarodowy Komitet Olimpijski, który oczekuje, że PKO sam i możliwie szybko rozwiąże obecny kryzys.
2: To jest raport.
1: Rosyjski dron uderzył w telewizję My, Ukraina podczas transmisji na żywo. 5 osób zostało rannych, a ich liczba może jeszcze wzrosnąć. Budynek jest częściowo zniszczony. W czasie ataku w środku był nasz ukraiński korespondent Ołek Biłecki.
5: Prowadziłem program. Była cisza, był spokój. W jakimś momencie po prostu to trwało przez 2 sekundy. Bardzo mocne uderzenie, taka eksplozja. No, miałem takie wrażenie, że po prostu wszystko podskoczyło w powietrzu i ja też. Miałem szczęście, bo byłem w tej części pomieszczenia, która jest faktycznie w środku, gdzie nie było okien. Ludzie, które byli w tym newsroomie, to chyba przeżyli coś gorszego niż ja, bo on jest częściowo ze szkła. Teraz na miejscu pracują służby ratownicze, medycy.
1: Górnicy z Jastrzębskiej Spółki Węglowej biją na alarm. Tempo restrukturyzacji branży górniczej uderzy w ciągłość działania kopalń. W ramach rządowego programu transformacji w latach 2026-31 tysiące górników ma odchodzić na dobrowolne urlopy oraz odprawy. Problem w tym, że to powoduje utratę najbardziej doświadczonej kadry i coraz bardziej dezorganizuje pracę oddziałów, mówi Rafał Jedwabny z sierpnia 80.
6: My nie będziemy mieli na przykład człowieka, który będzie głównym szefem wentylacji. Człowiek, który ma ogromną odpowiedzialność i otwarcie tam w jednym miejscu może oznaczać, że 5 kilometrów dalej ktoś zginie, bo źle otwarliśmy tą tamę. No i braknie nam takich fachowców. Już nie mówię o górnikach, elektrykach, bo tu też będą wielkie problemy.
1: Zdaniem związkowców ubytek 100 do 300 pracowników poważnie zagraża bezpieczeństwu pracy pozostałych górników.
2: Słuchacie raportu w SC Rock.
1: Lato nie powiedziało jeszcze ostatniego słowa. Do Polski wróciły upały za sprawą zwrotnikowego powietrza. Na Śląsku do środy możliwa jest temperatura do 32 stopni. To zła wiadomość dla uczniów, którzy tydzień temu słoneczne plaże zmienili na szkolne ławki.
7: Jeszcze wiele osób się nie przedstawiło na rok szkolny i wiele osób jeszcze myśli o wakacjach.
8: Najlepiej by było jeszcze jakby ten wrzesień cały były wakacje. Jeszcze gdzieś pojeździć sobie.
9: To gdzie jesteś myślami?
8: Na przykład Hiszpania.
7: No jest tak trochę bardzo gorąco i trudno jednak się skupić, bo często się pocisz.
10: Siedzę przy oknie, więc trochę mi świeci.
9: A o czym się wtedy myśli zamiast o matematyce?
10: O czymś chłodnym.
11: O lodach.
12: Marzę za wakacjami.
13: Wyjściu na dwór.
9: O czymś konkretnym?
13: Na przykład u mnie to jest piłka nożna.
1: A z uczniami z Sosnowca rozmawiał nasz reporter Darek Brombosz.
0: Pogoda.
1: A pogoda dziś piękna, słoneczna i ciepło. Około 23 stopni na Suwalszczyźnie, w centrum 28, a najcieplej na południu i południowym zachodzie około 30 stopni. Do końca dnia przeważać będzie pogoda sucha. Dopiero pod wieczór na krańcach północno-zachodnich mogą pojawić się przelotne opady deszczu.
0: Kolumna Zygmunta w SC Rock.
14: Dzień dobry Polsko. Dzień dobry cały świecie w internecie. To jest kolumna Zygmunta, kolumna wtorkowa w składzie Kruszyńska raportuje.
1: Dzień dobry.
14: Dzień dobry Aniu, a ja jestem Zygmunt i powiem Państwu, jeszcze nie zaczęliśmy, a ja już jestem spocony. Aniu, bardzo dziękuję, że ze mną wytrzymujesz.
1: Nie jest źle.
14: Feromony? A jak Państwo dzisiaj wytrzymali? Można mówić do Messengera, można dzwonić. Zapraszam.
0: SK Rock.
14: Zapraszam do 18. Dawid Zygmunt, witajcie.

0: Liquid of Radio SK Rock. I ten zespół kończy w tym roku 30 lat. 30 lat!
1: Wszystkiego najlepszego!
0: Cicho!
1: Wszystkiego najlepszego!
0: Cicho! Ja nawet nie wiem, czy oni istnieją. Ale jubileusz bardzo ładny. I dokładnie taki sam ma pan Piotr Rogucki.
2: Jezu, no tak, ten czas zleciał, człowiek nawet się nie obejrzał, a tu już czask, prask, 30 lat minęło.
0: Jak jeden dzień?
2: Jak? No.
0: Wypatrujcie Piotra na jubileuszowych koncertach, 30 lat. A 40 skończyła Kobranowska, 45 Lady Punk, 50 zespół Accept będą także świętować w Polsce. No i wszystkiego najlepszego.
1: I wszystkiego najlepszego.
0: Tak jest. A w przyszłym roku... 5 dyszek skończy ten utwór.

0: biegun, przyjacielu, witam, witam. Piękna pogoda, cieplutko, to faktycznie 29 stopni, Białołęka. Ja mam takie pytanie, a wy tam w swoich nagrodach konkursowych, które czasem robicie, nie macie przypadkiem metalowego, blaszanego kubeczka, bo wybieram się w góry i takiego mi akurat brakuje do asortymentu mojego spinaczkowego, biwakowego, górskiego. Pozdro, miłego.
1: Do Zygmunta. Nagraj się na Messengera Eskiro lub zadzwoń na numer 691-613-613. Reklama. Gdziekolwiek jesteś. Gdziekolwiek jesteś. W Londynie, Tokio, Sydney, Nowym Jorku czy w boskim Buenos, Szczecinie, Katowicach, Białymstoku, Lublinie, w Swornych Gaciach, Pupkach, Lenian Wielkich, Kukurykach, Krowicy Samej, Kaczkach oraz w piekle dolnym lub górnym. Pobierz aplikację Eskirok z Google Play lub App Store i jak mawia Dawid Zygmunt.
2: Witaj cały świecie w internecie.
1: Aplikacja Eskirok. Słuchaj radia, gdziekolwiek jesteś.
3: Cztery przyjaciółki. Jedna bolesna strata. I podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.
1: Reklama.

0: ostatniej nutki. I weźmy głęboki oddech. I ja może wody poleję, choć chyba słyszę, że niektórzy z Państwa odebrali właśnie dzieciaki ze szkoły, to my musimy chyba zagrać głośniej. I zagramy już za chwilę, ale wcześniej raport.
1: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
2: A czasami można sobie usiąść i powiedzieć, ale mam super pracę, ale spędzam super czas w świetnym towarzystwie.
3: Ty Wojtek, ja wiem, że miałeś jakoś wypełnić ten czas antenowy, ale taki głupot, to się po tobie nie spodziewałem.
2: Słuchaj, tak sobie cały czas myślę o tym, co powiedziałeś. Możemy zrobić jakby jakiś taki program zamiana żon,
3: no,
2: to zamiana dzieci. Że tak, ja ci podrzucę syna na jeden dzień, no, ty mi córkę i obaj będziemy jej przerąbane.
3: Dokładnie.
1: 6 na 9. Od 6 do 9 w SROK. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja.
4: SK Rock. Raport.
5: Anna Kruszyńska, zapraszam. Rumuńska służba wywiadowcza udaremniła operację sabotażową. Był w nią zaangażowany obywatel Rosji mieszkający w Rumunii. Mężczyzna od lutego znajdował się pod obserwacją wywiadu i był przedmiotem szeroko zakrojonego śledztwa w sprawie działań dywersyjnych. Został zatrzymany. Trwa posiedzenie Prezydium Polskiego Komitetu Olimpijskiego. To pierwsze spotkanie władz PKOL od zatrzymania i aresztowania prezesa Radosława Piesiewicza. Władze komitetu mają przede wszystkim ustalić termin posiedzenia całego zarządu, a do tematu wrócimy o 16.
4: To jest raport.
5: W Warszawie zawyją syreny. Miasto przetestuje system alarmowy w 5 dzielnicach. Śródmieściu, na Pradze Południe, Mokotowie, Ochocie i Żoliborzu. W trakcie testów zostaną wyemitowane krótkie sygnały dźwiękowe oraz komunikaty głosowe.
6: Sygnał informujący o zagrożeniu to jest sygnał modulowany. Sygnał do odwołania to jest również 3-minutowy, ale ciągły.
5: Mówi brygadier Artur Laudy z Komendy Miejskiej PSP Miasta Stołecznego Warszawy. Syreny będą sprawdzane w godzinach 10-16, a testy ruszą w czwartek i potrwają do połowy września.
4: SK Rock Sport.
5: Dziś początek rywalizacji w nowym sezonie Ligi Mistrzów. To kolejna edycja, która zaczyna się od fazy ligowej z 36 drużynami. Każdy zespół rozegra 8 spotkań, 4 u siebie i 4 na wyjazdach. Po fazie zasadniczej z rozgrywek odpadnie 12 najgorszych drużyn. Bezpośredni awans do 1/8 finału wywalczy 8 najlepszych, a w barażach wystąpią zespoły z miejsc od 9 do 24. Finał odbędzie się 5 czerwca 2027 roku w Madrycie. Tytułu broni Paris Saint-Germain, które ma za sobą 2 triumfy z rzędu i marzy o wyrównaniu rekordu Realu Madryt, który Puchar Ligi Mistrzów wznosił 3 razy z rzędu. Tymczasem już 10 lat czekamy na występ polskich drużyn w piłkarskim raju. W sezonie 2016-17 Legia Warszawa trafiła do grupy z Realem Madryt, Borussią Dortmund i Sportingiem Lizbona. I są to wspomnienia bardziej miłe, bo choć Legia poniosła spektakularne porażki i przegrała dwukrotnie z Borussią 0-6 i 8-4 oraz Realem Madryt 5-1, to zajęła ostatecznie trzecie miejsce, remisując u siebie z Królem Lewskimi 3-3 i pokonując w ostatniej kolejce Sporting 1-0.
1: Kolumna Zygmunta w SC Rock.

0: Purple w Radiu Eskarok. To jest Dym na wodzie. Ptaszków nie słychać, ale będzie słychać. Szanowni Państwo, ciekawe wydarzenie w weekend w Warszawie. Mistrzostwa w naśladowaniu ptaków. Warto się zainteresować? A ja może sprawdzę, czy znają Państwo te odgłosy. Uwaga, uwaga. Kura. Kaczka. Chyba gęś. I może dla urozmaicenia zmienimy zwierzątko. Uwaga. Kotek. I może jeszcze jedna zagadka. To wiadomo. Dominika Chorosińska podczas ostatniego posiedzenia Sejmu.
1: Reklama. Spójrzmy teraz na wrony. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju. Wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00.
2: Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
1: Reklama.

0: Myslowic w programie Kolumna Zygmunta w EST Rock. Myslowic słychać?
1: Panie Grzesiu, Myslowic! Panie Grzesiu, słyszy pan?
2: Dzień dobry, słucham, jestem obecny.
0: Bardzo się cieszę.
2: Pozdrawiam, miłego dnia.
0: Miłego. A jest też z nami pani Marta, która chwali się, że zaszczepiła w swoim dziecku miłość do rock'n'rolla. Jest też Michał, który wysłał mi zdjęcie psa. 5 lat kończy dzisiaj psina Michała i z tej okazji zdefekowała, czyli dzisiaj we waszym domu kupa szczęścia. Pozdrawiamy bardzo mocno, a już za chwilę będziemy raportować.
3: Reklama. Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka o ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach.
4: Playlista osobista. W każdy poniedziałek serwuję mieszankę starannie dobranych i poddanych surowej selekcji utworów. Bez pomocy algorytmów, bez wsparcia sztucznej inteligencji. Specjalnie dla Państwa osobiście wybiorę najciekawsze premiery i ponadczasowe brzmienia.
5: Playlista osobista. W poniedziałki po 21 w ESC Rock.
4: Zapraszam, Michał Cieślik.
6: Reklama.

0: Eskalok.
1: Pierwsze spotkanie władz PKO-lu od zatrzymania i aresztowania Piesiewicza. Są wstępne wyniki sekcji. Witold Płóciennik zmarł z przyczyn naturalnych. Nagrała piosenkę o swoim mieście w raporcie Bełchatów i siedmioletnia Maja.
2: Eskalok. Raport.
1: 16. Anna Kruszyńska, zapraszam. Potrzebujemy stanowczych działań, mówi Robert Korzeniowski, wchodząc na posiedzenie Prezydium Zarządu Polskiego Komitetu Olimpijskiego. To pierwsze spotkanie władz PKO od zatrzymania i aresztowania prezesa Radosława Piesiewicza. Celem spotkania przede wszystkim ustalenie terminu posiedzenia całego zarządu, bo bez tego nie można odwołać Piesiewicza. Nie mamy czasu, musimy działać, mówi Korzeniowski.
3: To powinna być terapia z jednej strony szokowa dzisiaj. Musimy z tego wyjść i z tego szoku jednocześnie szokiem się leczyć. Nie ma specjalnie dzisiaj czasu na to, by niuansować dzisiaj działania, tylko tam musi być konkretny program naprawczy.
1: A Radosław Piesiewicz został aresztowany po tym, jak usłyszał zarzuty w sprawie Zonda Krypto. Prezes PKO-lu miał powoływać się na wpływy i przyjąć zegarek warty około 170 tysięcy złotych od szefa upadłej giełdy kryptowalut.
2: To jest raport.
1: Operator filmowy Witold Płóciennik zmarł z przyczyn naturalnych, informują śledczy, którzy mają już wstępne wyniki sekcji mężczyzny. Przyczyną śmierci była ostra niewydolność oddechowo-krążeniowa. Kolejne badania mają ustalić, jak do tego doszło. Operator nie miał żadnych obrażeń zewnętrznych czy wewnętrznych.
4: Coś się musiało zadziać w organizmie. Jakiś proces chorobowy. W trakcie sekcji zostały pobrane wycinki tkankowe, które będą przesłane do badań mikroskopowych.
1: Mówi Mariola Wojciechowska-Grześkowiak z gorzowskiej prokuratury. A przypomnijmy, 56-letniego operatora lubuskie służby szukały przez 4 dni. Ciało znaleziono w lesie w Lubniewicach przy jeziorze Krzywe. Witold Płóciennik był autorem zdjęć do filmów Ikar, Legenda Mietka Kosza, Wymyk czy Zieja oraz seriali Paradoks, Klangor i Ołowiane Dzieci. Unia Europejska mierzy się z kryzysem edukacyjnym. Takie wnioski można wysnuć, analizując najnowsze wyniki badania PISA. To największe międzynarodowe badanie umiejętności uczniów na świecie. A to najnowsze pokazuje spadek wyników 15-latków w czytaniu ze zrozumieniem, rozumowaniu przyrodniczym i umiejętnościach matematycznych. O szczegółach Krzysztof Płowecki.
5: Badanie PISA pokazuje, że wyniki uczniów w wielu europejskich krajach wyraźnie się pogorszyły. Jak informuje minister edukacji Barbara Nowacka, największe spadki widać po 2022 roku.
6: Po głosie pandemii, świata cyfrowego, który drastycznie wtargnął w życie młodych ludzi, widać wszędzie.
5: Na tle Europy Polska wciąż wypada dobrze i znalazła się w czołówce badanych krajów. Mimo to także u nas widać pogorszenie wyników.
6: Finlandia, Szwecja, Dania spadają znacznie bardziej. My spadamy w sposób nieznaczny statystycznie.
5: W każdej edycji PISA nacisk położony jest na jedną z trzech badanych dziedzin. To umiejętności matematyczne, rozumienie czytanego tekstu lub rozumowanie w naukach przyrodniczych. W najnowszej edycji to właśnie nauki przyrodnicze były dziedziną główną.
2: Słuchacie raportu w SC Rock.
1: Choć ma dopiero 7 lat, test z lokalnego patriotyzmu zdała śpiewająco. Maja z Bełchatowa nagrała piosenkę o swoim mieście.
7: Kocham Bełchatów, mam tu szkołę ulubioną, mam tu przyjaciół, mam tu kochaną rodzinę.
8: Ty się świetnie czujesz w tym mieście, tak?
7: Bardzo.
9: Tutaj każdą ulicę.
10: Uwielbia Bełchatów. Zawsze mówi, że ona nigdy stąd nie wyjedzie. Ona pojedzie się tylko uczyć i ona później tu wróci.
9: Tutaj swoją ojczyznę mam.
1: A z siedmioletnią Mają i jej mamą Joanną rozmawiał Rafał Różycki.
0: Pogoda.
1: Wtorek słoneczny, miejscami z przelotnymi opadami deszczu i temperaturą powyżej 30 stopni. Tak jest na południu i na południowym zachodzie. W centrum 28 stopni, a nad morzem oraz na północnym wschodzie 23 kreski. Jutro możliwe burze i silny wiatr, a na termometrach nawet 31 stopni.
0: Kolumna Zygmunta w SC Rock.
11: Dzień dobry Polsko, dzień dobry cały świecie w internecie. To jest kolumna Zygmunta, kolumna wtorkowa, całkiem przyjemna, choć mamy ostrzeżenie o umiarkowanie wysokich temperaturach. Co to jest za informacja? To jest coś takiego, jakbyś na Tinderze sobie napisał: ostrzegam, że jestem sympatyczny. Postaram się być. Zapraszam. Zapraszam do 18:00. Dawid Zygmunt, witajcie. Yeah!

0: Either Way, Red Hoci z płyty Blood Sugar Sex Magik. Według wielu to najlepsza płyta Papryczek. Warto do niej wrócić. A ja może tymczasem coś wykopię.
1: Kopalnia odkrywkowa. Kopalnia odkrywkowa w kolumnie Zygmunta.
0: Kopalnia odkrywkowa, czyli miejsce, gdzie wykopujemy i odkurzamy utwory nieco zapomniane. I godzinę temu na naszej antenie było słuchać Liquido. I przy tej okazji chciałbym też wspomnieć zespół Hubastank i Spin Doctors, bo to są zespoły, które łączy to, że większość kojarzy ich z jednego utworu. I nasi bohaterowie, którzy zagrają za chwilę, mają podobnie z tą różnicą, że mają dwa przeboje, ale większość ich nie kojarzy. Przynajmniej na polskiej ziemi. Ten zespół zrobił taką karierę, delikatnie mówiąc, umiarkowanie wysoką, posługując się ostrzeżeniem pogodowym z początku godziny. Ich najpopularniejsze utwory to You and Me oraz Hanging by a Moment. I ten numer dla Państwa wykopałem. A może ktoś mnie zaskoczy i powie, że to pamięta i że bardzo lubi? Hanging by a Moment to zespół Lifehouse w kopalni odkrywkowej.

0: Dobry, dzień dobry.
1: Mój dziadek zawsze mówił, w razie niepogody będzie deszcz, a we Wrocku, proszę pana i proszę pani, jest 32,9 stopni Celsjusza.
2: Wiesz, jaki jest sposób na takie ciepełko, jak jest dzisiaj? Trzeba trafić w pracy albo w domu na taką zimną s***ę, z którą dzisiaj miałem na przykład przyjemność i dzień jest taki, wiesz, akurat i tak wcale nie jest za ciepło. No tak, polecam naprawdę. Dziękuję bardzo.
3: Mów do Zygmunta przez Messengera Eskirok. Reklama. Porachunki osobiste. Porachunki osobiste. Eskirok.
4: Jak zadbać o swoje finanse? Jak nie dać się wpuścić w maliny? Jak mądrze i z zyskiem inwestować? Na te i inne pytania odpowiadam wraz z moimi gośćmi.
5: W każdą sobotę o 7:00.
4: Eskirok. W Eskirok.
3: Porachunki osobiste. W sobotę od 7:00. W Eskirok.
4: Konrad Olszewski. Zapraszam.
6: Myślisz, że wiesz, co się dzieje? Pomyśl jeszcze raz. Nowi ludzie, nowe miejsce i coraz więcej sygnałów, że coś jest nie tak. Komu zaufać, kiedy każdy może coś ukrywać? Sięgnij po Kraj, który patrzy, Mai Kołodziejczyk. Powieść, w której nic nie dzieje się przypadkiem. Już w księgarniach.
7: Reklama.

0: Offspring w Radiu SK Rock. A panowie podarowali nam ostatnio bardzo charakterny cover Ramonsów. Będziemy go grać na naszej antenie, ale innych coverów też nie zabraknie. I powiem państwu, ja bardzo długo nie miałem pojęcia, że Turn the Page Metallica to nie jest utwór Metallica. To jest cover piosenki jakiegoś chłopa z lat 70. I ten cover usłyszymy już za kilka chwil, ale wcześniej Bruce Springsteen i raport.
1: Autopromocja. Dawno, dawno temu, za 7 górami i 7 lasami, mieszkała piękna, bogata królewna, która marzyła o wspaniałym, dzielnym księciu oraz o bursztynowych koralach. Kiedy dorosła, na placu zamkowym pojawiła się wróżka. Nie no, dajcie spokój, ja nie o tym. We wtorkowe wieczory tylko bajki o muzyce. Wrócimy do czasów, gdy żyli najwięksi, gdy powstawały najwspanialsze płyty, gdy rok pisał najlepsze rozdziały swojej historii.
2: To był dobry rok. Już dziś o 21:00 w SC Rock.
1: Zapraszam, Jarosław Ubierajewicz.
2: Autopromocja.
3: SK Rock. Raport.
4: Anna Kruszyńska, zapraszam. Planował zemstę i miał listę tych, którzy mają zniknąć. Policjanci CBŚP z Nowego Sącza zatrzymali 54-latka z Dąbrowy Górniczej, który jest podejrzany o zlecenie zabójstwa kilku osób, między innymi policjantów, sędziego i byłej żony, z którą miał konflikt o opiekę nad dzieckiem. Mężczyzna usłyszał zarzuty i trafił na 3 miesiące do aresztu. Kolejne 3 miesiące za kratami spędzi także 57-letnia patomorfolog podejrzana o zbezczeszczenie zwłok i porzucenie niebezpiecznych odpadów medycznych na posesji w Lutoryżu pod Rzeszowem. Jej obrończyni zapowiedziała złożenie zażalenia na dzisiejszą decyzję sądu. Magdalenie H. grozi 12 lat więzienia.
3: To jest raport.
4: Poszedł do lasu na grzyby, znalazł pocisk z czasów II wojny światowej. Na niecodzienne znalezisko trafił mieszkaniec Opoczna w Łódzkiem.
5: Na miejsce zostali skierowani policjanci z nieetatowej grupy minersko-pirotechnicznej naszej jednostki, którzy rozpoznali przedmiot i zabezpieczyli miejsce jego znalezienia. Okazało się, że jest to pocisk artyleryjski kaliber 88 mm.
4: Mówi Agnieszka Januszewska-Kalużna z policji w Opocznie. Zabezpieczony niewybuch został zabrany przez saperów.
3: SK Rock Sport.
4: A na początek Liga Mistrzów. W pierwszej kolejce najciekawiej zapowiadają się dzisiejsze starcia pomiędzy Realem Madryt i Interem Mediolan oraz FC Porto z Manchesterem City. Początek obu spotkań o 21:00. Jutro także nie zabraknie hitów. Liverpool FC podejmie Atletico Madryt, a Napoli zagra z finalistą poprzedniej edycji, aktualnym mistrzem Anglii, Arsenalem. Dokończenie pierwszej kolejki w czwartek. Najciekawiej zapowiadającym się spotkaniem będzie starcie Bayernu Monachium z rewelacją ostatniego sezonu Ligi Mistrzów FK Bodo/Glimt. Czwartkowym meczem grupowym z Portugalią w Sofii polscy siatkarze zainaugurują udział w Mistrzostwach Europy. Turniej, który rozpocznie się jutro, gościć będzie w 4 krajach: Włoszech, Bułgarii, Finlandii oraz Rumunii. W grupie B biało-czerwonych czekają jeszcze 4 kolejne spotkania z Izraelem, Macedonią Północną, Ukrainą i Bułgarią. Walka w strefie medalowej odbędzie się w Mediolanie. Półfinały zaplanowano na 25 września, a dzień później mecz o brązowy medal i finał.

0: Metallica w kolumnie Zygmunta w Esterok. To cover utworu Boba Seegera, bo kilka minut temu powiedziałem, że to piosenka jakiegoś chłopa i ten chłop ma na imię Bob. Mam nadzieję, że pan się nie obrazi. No ale karma wraca. Halo, halo, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry. Co?
1: Muszę podkablować moją żonę.
0: Chciałby pan podkablować swoją żonę. Dobrze, słuchamy.
1: Bo zapomniała, jak się nazywa tak naprawdę i powiedziała, jak on ma, Dawid Zbigniew?
0: Zbigniew, tak.
1: Mówię tak, Dawid Zbigniew.
0: Mój szef ma na imię Zbigniew. Zaznaczę tylko, że pan Zbigniew ma władzę mnie zwolnić. Ale, proszę pana, ale to jest nie jest śmieszne.
1: Dawidzie Zbigniewie.
0: Ale bardzo proszę przestać.
1: Na razie Zbigniew.
0: No, lepsze to niż gdyby Zbigniew powiedział mi na razie.
2: Reklama. Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
3: Sobotni wieczór u Janusza i Grażyny.

rok non-stop. Bez reklam, bez gadania, 100% rocka. Rok non-stop. W każdą sobotę po 20:00 tylko w SC Rock. Na sobotni wieczór SK Rock. Dobrze rokuje. Reklama.

0: Dorosłe dzieci mają żal. I może dorosłe dzieci odbierają teraz swoje dzieci ze szkoły czy przedszkola. Jeśli wracacie teraz rodzinnie przy Radiu SK Rock, przy kolumnie Zygmunta, to pozdrawiam was bardzo, bardzo mocno. I miałem powiedzieć, dzieciaki, zróbcie hałas, ale starzy to by mnie chyba zatłukli. Jedziemy z wami do godziny 17, o 17 raport.
1: Reklama.
2: Program SK Rock na żywo. Rockowe playlisty.
1: Klasyka rocka, polski rock, rockowe ballady, rockowe nowości, najświeższe rockowe newsy, wywiady audio i wideo, w tym wszystkie odcinki Meliny, Marcina Mellera, muzyczne audycje autorskie,
2: ciekawe podcasty poradnicze i publicystyczne.
1: skrock.pl. Strona dla ludzi rocka.
2: skrock.pl. Dobrze rokuje w internecie.
3: Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia, najdłuższy welon, wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
1: Reklama.

0: To jest SK Rock.
1: Trump rozmawiał z Putinem tematem wizyty amerykańskich wysłanników. Ustawa o kryptowalutach. Prezydent złożył w Sejmie drugi projekt. Konie w akcji w raporcie Żywe kosiarki na karkonoskich łąkach.
2: SK Rock. Raport.
1: Minęła 17. Anna Kruszyńska, zapraszam. Mieli dyskutować o wizycie amerykańskich wysłanników w Moskwie i Kijowie. Donald Trump rozmawiał z Władimirem Putinem. Rozmowa telefoniczna przywódców trwała godzinę, poinformował doradca rosyjskiego prezydenta Jurij Uszakow. Jak twierdzi Putin i Trump, wymienili się poglądami na temat rezultatów wizyt Witkoffa i Kushnera w Moskwie i Kijowie. Dodał, że Putin, tu cytat, pozytywnie ocenił amerykańskie wysiłki mediacyjne, mające na celu znalezienie sposobów rozwiązania konfliktu. Amerykańska strona rozmowy na razie nie skomentowałam. Na według wcześniejszych doniesień Trump ma także przeprowadzić rozmowę z ukraińskim prezydentem.
2: To jest raport.
1: Znów dwa projekty w sprawie kryptowalut. Rano projekt ustawy w Sejmie złożył prezydent. Jak przekazał szef Kancelarii Głowy Państwa Zbigniew Bogucki, to, tu cytat, próba rozwiązania tego jałowego sporu, ale nad swoją wersją pracuje też rząd. W studiu nasz reporter Jakub Krzyżak. Jak na prezydencką propozycję reaguje premier?
3: Donald Tusk ocenił, że kolejny projekt to znak paniki w Pałacu Prezydenckim. Premier ujawnił, że już do pierwszej zawetowanej rządowej ustawy poprawkę korzystną dla zonda krypto podpisał szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki. Chodziło o usunięcie z projektu możliwości blokowania stron, których funkcjonowanie narażało na straty i szkody obywateli.
4: Żadne kolejne pseudo-inicjatywy prezydenta Nawrockiego nie zmienią tego faktu, że skończyło się mataczenie.
3: Zaznaczał premier. Szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki tłumaczył, że fundamentem nowego prezydenckiego projektu ma być zawetowana rządowa ustawa.
5: Można tę sprawę kompromisowo rozwiązać. Potrzebna jest minimalna dobra wola po stronie rządzących.
3: Ale jak słyszymy od rzecznika rządu, trwają już prace nad kolejnym rządowym projektem.
1: To jest skandaliczne, komentuje Marian Banaś. Były prezes NIK złożył już odwołanie od decyzji Miejskiej Komisji Wyborczej w Krakowie, która odmówiła rejestracji jego kandydatury na prezydenta miasta. Komisja odrzuciła większość zebranych przez niego podpisów, przez co nie przekroczył wymaganego progu poparcia.
6: My żeśmy złożyli odwołanie od tej uchwały. Czekamy teraz na rozstrzygnięcie komisji. No i oczywiście będziemy dalej chcieć, aby to zweryfikować przy naszym udziale. Jeżeli będzie dalej podtrzymana decyzja komisji, to składamy odwołanie do sądu.
1: Z wyścigu o fotel prezydenta Krakowa wypada też kandydat Konfederacji. Choć oficjalnie nie ma jeszcze informacji Miejskiej Komisji Wyborczej, to władze partii już wyciągają polityczne konsekwencje wobec Bartosza Bocheńczaka. Został odwołany z funkcji szefa okręgu krakowskiej partii. A jeszcze dziś kolejna konferencja Miejskiej Komisji Wyborczej, na której być może poznamy już komplet zarejestrowanych kandydatów.
2: Słuchacie raportu w SC Rock.
1: Żywe kosiarki na karkonoskich łąkach. Konie weszły tam do akcji, a ten wypas ma kluczowe znaczenie dla pewnego motywu.
7: Wypas koni właśnie ruszył w Kruczej Dolinie koło Lubawki na Dolnym Śląsku, informuje Piotr Słowiński z Karkonoskiego Parku Narodowego.
8: Konie pomagają zachować jej właściwy charakter.
9: Ekosystemy łąkowe są cenne. Nie możemy sobie pozwolić na ich utratę.
7: Mówi przyrodnik Kamil Berdys. Koszenie bez koni byłoby możliwe, ale przynosiłoby znacznie więcej szkód niż korzyści. Teraz na powstających łąkach przyrodnicy chcą przywrócić wyjątkowego motyla, nie pylaka Apollo.
1: A to w ramach międzynarodowego projektu Life Apollo. Podobne działania odbywają się też w Czechach i Austrii. Na tematem zajął się Błażej Stachewicz.
0: Pogoda.
1: Dziś piękna, słoneczna pogoda i ciepło, około 23 stopni na Suwalszczyźnie, w centrum 28, najcieplej na południu i południowym zachodzie około 30 stopni. Wieczorem na krańcach północno-zachodnich mogą pojawić się przelotne opady deszczu.
0: Kolumna Zygmunta w SC Rock.
10: Dzień dobry Polsko, dzień dobry cały świecie w internecie, to jest kolumna Zygmunta, kolumna wtorkowa i jeśli ktoś ma odwagę i chęć, żeby się usłyszeć w radiu, to można mi wysłać głosówkę. Czasami się spotykam z opiniami, że my w tym radiu to gadamy same pierdoły i w tym programie Państwo też mogą. A można też dzwonić 691-613-613. Zapraszam. Razem do 18. Dawid Zygmunt, witajcie.

0: Skorpionsi w Radiu Eskorok. To jest wiatr zmian i coś tu się chyba pozmieniało. Kevin we wrześniu? Co to się dzieje? Ja wiem, że jesteśmy w radiu, ale chciałbym na chwilę zajrzeć do programu telewizyjnego, a dzisiaj w telewizorze na Polsacie będą puszczać Kevina. Dzisiaj wieczorem w Polsacie. Kevin sam w domu. Halo, halo?
1: Naprawdę?
0: No jak byk.
1: A czy ja przespałem jakoś grudzień?
0: Okna trzeba umyć i choinkę ubrać.
1: No, chyba nie.
0: Jeszcze jakaś świąteczna awantura dla klimatu by się przydała.
2: Dzień dobry.
0: Dzień dobry.
2: Idę na wywiadówkę.
0: Idzie pani na wywiadówkę? Awanturę załatwiłem.

0: Dzień dobry, drogi Dawidzie, Zygmuncie zresztą też, kochany. Ja bym poprosił Grzegorz z tej strony coś takiego bardziej rwącego, bo jeszcze tam pół godziny do domu, a tak przysypiam w tym korku, jadąc tutaj przez Warszawę, że aż się boję, że usnę po drodze.
1: Chciałeś coś tam, żeby zrobić głośno, nie?
0: Ja bym poprosił...
1: Pozdrawiam cały heavy metalowy Szczecin!
2: Mundo Zygmunta. Nagraj się na Messengera Eskiro lub zadzwoń na numer 691-613-613. Reklama. Eskarok.pl. Program radiowy na żywo, rockowe playlisty. Klasyka rocka, polski rock. Kawałki, które dobrze rokują. Najświeższe rockowe newsy, wywiady audio i wideo, w tym wszystkie odcinki Meliny Marcina Mellera i Garaż Eski Rock. Muzyczne audycje autorskie, ciekawe podcasty poradnicze i publicystyczne. Eskarok.pl. Dobrze rokuje w internecie.
3: Dawno, dawno temu, za 7 górami i 7 lasami, mieszkała piękna, bogata królewna, która marzyła o wspaniałym, dzielnym księciu oraz o bursztynowych koralach. Kiedy dorosła, na placu zamkowym pojawiła się wróżka. Dajcie spokój, ja nie o tym.
2: To był dobry rok. Już we wtorek po 21 w Esce Rock.
3: Wrócimy do czasów, gdy żyli najwięksi, gdy powstawały najwspanialsze płyty, gdy rock pisał najlepsze rozdziały swoich historii. Zapraszam, Jarosław Bierajewicz.
2: Reklama.

0: Maneskin w Radiu SK Rock. Włosi grają i dzisiaj pewnie będą za Interem. Real Madrid Inter Mediolan to dzisiaj hit w Lidze Mistrzów, bo Kaszanka wraca i obejrzy sobie z żoną. Zaznaczę może, że moja żona też lubi, żeby nie było, że jest przywiązana. A więcej nie tylko o sporcie za chwilę w raporcie.
1: Autopromocja. Melina SK Rock.
2: Nie otworzy restaurację, to ja o 7 rano będę w restauracji i wyjdę o 1 nad ranem.
3: Nie marzycie.
2: Lubię proste życie, Marcin. Lubię naprawdę czasami proste życie. Nie jestem żadnym francuskim pieskiem. Lubiłem tą Polskę i dziś ją dalej oczywiście lubię.
3: A jak gra Polska-Francja, to co?
2: Wiesz co, no teraz jestem za Polską. Dlatego, że jestem za najsłabszy.
1: Melina.
3: A w najbliższej Melinie gotuje Paskala Brodnickiego.
1: Melina w SK Rock. Premiera w czwartek o 18 na kanale YouTube SK Rock.
3: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja.
4: SK Rock. Raport. Anna Kruszyńska, zapraszam. 2 lata i 10 miesięcy więzienia dla myśliwego oraz 1 rok i 3 miesiące dla jego pomocnika. To wyrok Sądu Rejonowego w Szczecinie za śmiertelne postrzelenie żołnierza. Do tragedii doszło w listopadzie 2023 roku na terenie wojskowego pasa ćwiczeń w Krzekowie podczas nielegalnego odłowu dzików. Myśliwy oddał strzał, tłumacząc później, że pomylił człowieka ze zwierzęciem. Trafiony w szyję żołnierz zmarł mimo reanimacji udzielonej przez kolegów. Mężczyźni po strzale uciekli z miejsca zdarzenia. Wyrok nie jest prawomocny.
5: Jest raport.
4: Bez nich lepiej nie wsiadać na rower. Do szkół w całym kraju trafiają kaski ochronne dla młodych rowerzystów. Chodzi o zwiększenie bezpieczeństwa dzieci na rowerach, a dane pokazują, że jest o co walczyć. Druga duża grupa poszkodowanych na jednośladach to właśnie dzieci i młodzież. Dodajmy, że w ubiegłym roku na polskich drogach zginęło ponad 150 rowerzystów. I jeszcze informacje dla kierowców. Po kilku tygodniach pracy Wisłostrada wróci do normalnej organizacji ruchu. Mieszkańcy mają nadzieję, że wraz z zakończeniem prac codzienne przejazdy będą mniej uciążliwe.
6: Zdecydowanie. Mogłyby się skończyć. No wiadomo, trzeba się uzbroić w cierpliwość. Jest taka sytuacja, jaka jest.
4: Jak zapowiada Zarząd Dróg Miejskich, od jutra wszystkie 3 pasy w obu kierunkach powinny być już przejezdne.
1: SK Rock Sport.
4: W Polsce trwają piłkarskie Mistrzostwa Świata Kobiet do lat 20. Polki debiutują w tej imprezie. W pierwszym meczu wygrały z Argentyną 3-0. Dziś o 18 zagrają z Meksykiem i są na dobrej drodze, by awansować do fazy pucharowej. Meczem we Francji piłkarze ręczni Orlen Wisły rozpoczną kolejny sezon w Lidze Mistrzów. Jutro o 20:45 zmierzą się z Nantes. W tym sezonie walka toczyć się będzie w zupełnie innej formule. W pierwszym etapie 24 uczestników podzielono na 6 grup. Nawciarze są w grupie B z Nantes, Wardarem Skopje i niemieckim Melsungen. I jeszcze najlepsi strzelcy wszechczasów. Portugalczyk Cristiano Ronaldo pozostaje rekordzistą w liczbie goli strzelonych w piłkarskiej Lidze Mistrzów. Jego wynik to 140. Trzycyfrowym dorobkiem mogą pochwalić się jeszcze tylko Argentyńczyk Lionel Messi, który strzelił 129 goli, oraz Robert Lewandowski z dorobkiem 109 trafień. Cała trójka gra obecnie poza Europą.
1: Kolumna Zygmunta w SC Rock. Zapraszam.

0: away to heaven.
1: To były schody do nieba. I bardzo się cieszę, że posłuchaliśmy tych dźwięków razem, że mogliśmy posłuchać tych dźwięków w grupie kochanych, szalonych, zwariowanych ludzi, którzy kochają rock'n'rolla. Panie Grzegorzu?
2: Chciałem tylko powiedzieć, że to z tej grupy to nikt do nieba nie pójdzie.
1: Też mam takie wrażenie.
2: Nie ma.
3: Reklama. Kawałki mojego życia. Kawałki mojego życia. To audycja, w której goście opowiadają o muzyce mającej wielki wpływ na ich życie prywatne i zawodowe.
4: Dzień dobry Państwu, Krzysztof Cugowski.
5: Cześć, witajcie, tu Muniek Staszczyk, T-Love.
6: Cześć, tu Krzysiek Zalewski.
7: Witam serdecznie, Kuba Kawalec z zespołu Happy Set.
8: Witajcie, tutaj Arek Jakubik.
9: Cześć, tu Kasia Kowalska, zapraszam Was do słuchania audycji z kawałkami mojego życia.
3: Kawałki mojego życia w czwartek o 21 w SC Rock.
10: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru. Jeśli się odważysz.
3: Reklama.

0: Queen. Jak kończyć to po królewsku? Bardzo wam dziękuję za obecność, bardzo wam dziękuję za energię, za wiadomości. Słuchali państwo kolumny Zygmunta na antenie Eski Rock. Bang, bang i wtorek właściwie zleciał. Bang, bang, za chwilę będzie 18, o 18 raport po raporcie Radar, a ja wracam do was jutro o stałej porze. Dawid Zygmunt, do jutra, do 15, papa.
1: Reklama. Gdziekolwiek jesteś. W Londynie, Tokio, Sydney, Nowym Jorku czy w boskim Buenos, Szczecinie, Katowicach, Białymstoku, Lublinie, w Swornych, Gaciach, Pupkach, Lenian Wielkich, Kukurykach, Krowicy Samej, Kaczkach oraz w piekle dolnym lub górnym pobierz aplikację Eski Rock z Google Play lub App Store i jak mawia Dawid Zygmunt,
0: witaj cały świecie w internecie.
1: Aplikacja Eski Rock. Słuchaj radia, gdziekolwiek jesteś.
2: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.
1: Reklama.

0: Jest data, zarząd Polskiego Komitetu Olimpiego zbierze się 14 września. W raporcie kolejna udaremniona próba sabotażu, tym razem w Rumunii. W Białymstoku wspólne ćwiczenia służb pod kryptonimem Szklana Pułapka.
1: SK Rock. Raport.
0: 18.01, Anna Kruszyńska, zapraszam. PKO ustalił datę posiedzenia zarządu 14 września o 13.00. Zarząd Polskiego Komitetu Olimpijskiego ma zebrać się na posiedzeniu, które zdecyduje o przyszłości komitetu. To najnowsze informacje, jakie przynosi nasz reporter Mateusz Gołębiewski, który śledzi posiedzenie prezydium PKO-u.
2: Tak, jestem. Dzień dobry.
0: Dzień dobry, Mateuszu. Co postanowiono?
2: Jak czytamy w komunikacie PKO, prezydium zarządu rekomenduje zarządowi powierzenie pełnienia funkcji prezesa jednemu z wiceprezesów PKO do końca obecnej kadencji. To oznaczałoby, że wybory nowego prezesa czekają nas dopiero na wiosnę. Zarząd PKO będzie musiał podjąć jakąś decyzję w związku z niepewną przyszłością obecnego prezesa Radosława Piesiewicza, który obecnie przebywa w areszcie w związku z dwoma zarzutami, jakie usłyszał w sprawie dotyczącej giełdy kryptowalut Zonda Krypto.
0: Prezydium zarządu PKO zebrało się dziś pierwszy raz od momentu aresztowania Radosława Piesiewicza.
1: To jest raport.
0: Kolejna udaremniona próba sabotażu, tym razem w Rumunii. Tamtejsze służby zatrzymały obywatela Rosji, który zbierał dane na temat baz wojskowych używanych przez NATO oraz ukraińskich węzłów logistycznych, które zaopatrują wojsko. Śledczy ustalili, że mężczyzna działał pod nadzorem pośrednika z Rosji. Z kolei w Niemczech udało się zatrzymać mężczyznę, który może stać za serią sabotaży na sieci energetyczne w Nadrenii Północnej Westfalii i Brandenburgii. 48-latek wcześniej zostawił listy, w których przyznał się do winy. Dodatkowe słupki zostaną zamontowane na ulicy Solnej w Krakowie, dowiedziała się nasza reporterka. Po tragicznym wypadku, do którego doszło w tym rejonie pod koniec sierpnia, w ubiegły piątek miasto zmieniło organizację ruchu i zamontowało progi zwalniające. Problem w tym, że są zbyt krótkie, a kierowcy z łatwością mogą je ominąć. Przejeżdżają środkiem, więc to rozwiązanie nie zdaje egzaminu, a my postulowaliśmy o inne, mówi nam Dominik Kasperski z Akcji dla Krakowa.
3: My apelowaliśmy o organizację ruchu, która zwęża jezdnię w tym miejscu, żeby nie szło jechać aż tak szybko. W tej chwili miasto zrobiło dwa progi zwalniające, które spora część kierowców omija środkiem, a 30 metrów dalej jezdnia dalej ma pasy ruchu po 3,5 metra, na których można jechać spokojnie 140, bo takie pasy ruchu są na autostradzie. Starczy tam dodać rondo, przejście dla pieszych.
0: W przyszłym tygodniu urzędnicy zamierzają zamontować słupki pomiędzy progami, co według nich zmusi kierowców do jazdy zgodnie z przepisami.
4: Jest tam linia podwójna P4 i zgodnie z kodeksem ruchu drogowym nie można tam przejeżdżać. Natomiast rzeczywiście zdarzają się przypadki przejeżdżania. Planujemy wprowadzić tam dodatkowe słupki. Został w tym tygodniu zrobiony projekt. Czekamy na uzyskanie opinii zgodnie z procedurami. Wydaje mi się, że jeżeli wszystko się uda, to w przyszłym tygodniu powinny być zamontowane. Nie wykluczamy w przyszłości wprowadzania jakichś innych rozwiązań.
0: Mówi Michał Mikołajczyk, zastępca dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej i Infrastruktury Urzędu Miasta Krakowa. Do śmiertelnego wypadku na ulicy Solnej doszło 22 sierpnia. Samochód jadący z dużą prędkością wypadł z drogi i uderzył w idącą chodnikiem parę z dzieckiem. Małżeństwo zginęło na miejscu, a 8-miesięczny chłopiec trafił do szpitala.
1: Słuchacie raportu w SC Rock.
0: Policja, wojsko, straż pożarna oraz służby medyczne prowadzą w Białymstoku wspólne ćwiczenia. Scenariusz akcji pod kryptonimem Szklana Pułapka zakłada atak z powietrza w jeden z budynków w mieście. Służby ćwiczą gaszenie pożaru i ewakuację rannych.
5: Kło mi się wbiło w nogę!
6: Jest uderzenie drona, najprawdopodobniej przemytnicze. No coś wybuchło i działamy.
7: Spokojnie, czekamy.
8: Już jedzie karetka.
9: Co pana boli?
10: Noga i szyja.
11: W trakcie 30 sekund musi określić, czy ta osoba przeżyje. Czy w tej chwili, kiedy nie mamy wystarczających sił i środków, nie powinniśmy się zająć kimś, kto ma szansę przeżyć. To jest najtrudniejsze. Być takim bezdusznym człowiekiem, który zgodnie z algorytmem segregacji będzie wiedział, kto przeżyje, kto nie przeżyje.
0: Mówi Mirosław Rybałtowski z białostockiej stacji pogotowia ratunkowego. W ćwiczeniach bierze udział blisko 180 osób.
1: Pogoda.
0: W nocy zacznie wkraczać do Polski chłodny front. W północno-zachodniej i zachodniej części kraju pojawią się przelotne opady deszczu. Lokalnie mogą wystąpić burze. Na pozostałym obszarze spokojna i ciepła noc. Temperatura od 15 do 17 stopni. Jutro w centrum i na krańcach wschodnich temperatura od 28 do 30 stopni. Najcieplej na południu i południowym wschodzie, lokalnie nawet 31. W zachodniej i północno-zachodniej części kraju bardzo się ochłodzi. Będzie więcej chmur i opadów. Na północnym zachodzie i na Pomorzu temperatura spadnie do 17 stopni.
1: Rada.
12: A w tej godzinie naszego spotkania w Radarze sprawdzimy, dlaczego fani Pink Floyd snują teorie spiskowe oraz kogo dzisiaj żegna Billy Joel. Ale zanim to wszystko, gdyby komuś brakowało trochę snu, to pędzę z pomocą. To pan Manson i jego muzyczna kołysanka. I to właśnie tak, witamy się 6 po 18 we wtorek 8 września. Michał Prokopowicz, kłaniam się i zapraszam do 21.

wczoraj, kiedyś panowie z YouTube nadepnęli na odcisk całemu muzycznemu światu, także muzyką formacji Pink Floyd. To było, drodzy państwo, 12 lat temu, kiedy panowie postanowili wydać płytę za darmo za sprawą pewnego technologicznego giganta. Pamiętamy, jak Nick Mason, czyli perkusista Floydów, powiedział, że YouTube zastrzeliło własnego psa i rozdaje swoją muzykę jak śmieć. Do dzisiaj pamiętamy te słowa. Z drugiej strony te słowa, które nie padają z ust muzyków Pink Floyd, są równie ważne jak te, które padają. W końcu od 4 dekad ani David Gilmour, ani Roger Waters nie są w stanie nawet podać sobie ręki. A co ważne, kilka dni temu, wyobraźcie sobie, na profilu facebookowym Pink Floyd pojawiły się życzenia urodzinowe z okazji 83. urodzin Rogera Watersa i to było szokujące, no bo jak? Jak to jest możliwe? Tam takie rzeczy się nie pojawiały przez ostatnie lata. Zresztą komentarze są bardzo zabawne, bo niektórzy piszą rzeczy pokroju, musiałem mrugnąć 2 razy. Ludzie naprawdę nie wierzą w to, że tam pojawiły się te życzenia i pojawiły się oczywiście teorie spiskowe. Czy to oznacza wielki powrót Floydów? Czy Roger Waters właśnie się pogodził z Davidem Gilmourem? Drodzy państwo, chciałem tylko wyjaśnić jedną bardzo ważną rzecz. 2 lata temu cały katalog muzyczny Floydów został sprzedany wytwórni Sony za około $400 milionów, a to oznacza, że oficjalnymi profilami społecznościowymi zespołu zarządza obecnie zewnętrzna agencja wyznaczona przez korporację, a nie skłóceni muzycy. To tak w gwoli ścisłości, gdyby ktoś zastanawiał się, czy ten czas leczy rany. Może i tak, ale nie w tym wypadku.

Uwielbiam takie historie tak zwanych 10-minutowych kompozycji, bo to jest co prawda hit na miarę światową, to warto wspomnieć o tym, że jednak ta kompozycja powstała w 10 minut. To Chad Kroeger miał gotowych 9 utworów i czuł, że na płycie brakuje jednak tego ważnego, kluczowego wypełniacza. No i usiadł w piwnicy u swojego brata, basisty Mike'a, napisał szkielet utworów zaledwie 10 minut, przyniósł go na próbę, a kiedy panowie usłyszeli tę kompozycję, przerwali pracę nad innymi utworami, czując, że mają w rękach coś wyjątkowego. A propos wyjątkowych dźwięków, to jestem w stanie się założyć, że Bear McCreary wielokrotnie miał w swoich rękach wyjątkowe dźwięki. W końcu to on stworzył muzykę do serii gier God of War, Call of Duty Vanguard czy Star Wars Tales from the Galaxy Edge. To on stoi za takimi serialami muzycznie jak The Walking Dead, Outlander czy Godzilla, Król Potworów. Zrobił naprawdę dużo niesamowitej filmowej, także serialowej czy gamingowej muzyki i dlatego trochę mam żal do niego. Bo słuchając tej muzyki, on właściwie korzysta z instrumentarium z całego świata, korzystając od akordeonu przez dudy po lirę korbową. I to nie znaczy, że ja marzę oczywiście o drugim żywiołaku i ukochanej mojej kompozycji latawce, ale mógłby trochę rozszerzyć tę paletę, a nie tylko zapraszać wielkie gwiazdy. Ale z drugiej strony, no piękna druga płyta, której chyba nikt się nie spodziewał.

0: To zespół, który pozostaje cały czas w uśpieniu. Natomiast warto wspomnieć o tym, że solowa aktywność Tila Lindemana, czyli lidera formacji Rammstein, zaskakuje. W minionym tygodniu w radarze chociażby sięgaliśmy po jego najnowszą koncertową kompozycję z koncertu prosto z Krakowa, który miał miejsce 1 grudnia ubiegłego roku, kiedy to teraz pan Till Lindemann zaprezentował kompozycję Du Kast Kein Herz. Drodzy Państwo, piękne dźwięki prosto z Krakowa. Ci, którzy byli na tamtejszym koncercie, mogli być zaskoczeni, że ta ekipa, która wykorzystywała 20 kamer 4K, 6 kamer GoPro, 2 zestawy 360 stopni oraz drona, co ona tam robi? No teraz już wiemy, że oczywiście no, wizyta powoduje to, że teraz już lada chwila, bowiem 25 września na sklepowych półkach pojawi się właśnie nowa płyta Live in Kraków. Nie tylko na CD, także na Blu-rayu, na DVD, na kasecie magnetofonowej, na winylach oraz w limitowanym fanboxie i to wszystko dla fanów Tila Lindemana.
1: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
2: Uważaj, żebyś w życiu nie miał samych, w takim przyszłym życiu rodzinnym, córek. Zorganizuj sobie gdzieś jakiegoś syna też przy okazji, bo dobrze mieć takie urozmaicenie.
3: I jak sobie to wyobrażasz, drogi Konradzie, co? Jak mam sobie zorganizować, ja na przykład mam syna, jak mam sobie teraz zorganizować córkę?
2: Znaczy, ja robię świetne córki.
3: Okej, dobra, słuchaj, nie będziemy tego ze sobą mierzać.
2: Kolego! Okay?
3: Miał powiedzieć do mojego syna, to by powiedział, jeśli żona cię poprosi, żebyś przykręcił ten zlew, to zrób to.
2: Bo prędzej czy później to się obróci przeciwko tobie.
3: Poprawi to dobrostan twojego małżeństwa, a w przeciwnym razie może go zepsuć.
1: 6 na 9. Od 6 do 9 w S-Rock. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja.
4: Reklama.
1: Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju. Wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00.
5: Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
1: Reklama.

to wspominając wyjątkową artystkę. To manam, to kocham cię, a kochanie moje. A propos wielkich wspominek, to sam ksiądz Jan Twardowski powiedział: spieszmy się kochać ludzi, tak szybko odchodzą. Dzisiaj myślę, że te słowa na ustach mógł mieć także Billy Joel, który pożegnał swojego

zespołu Attila powiedział, chcemy po prostu zrobić jak najwięcej hałasu. No i robił ten hałas z Johnem Smallem przez te wszystkie lata, a teraz żegna tego swojego wyjątkowego przyjaciela.

0: wyjątkowy, filmowy, Night Call. To Inhaler Westeroki, wyjątkowa interpretacja, która powstała za sprawą syna pana Bono, bo to on dowodzi tym zespołem. Swoją drogą bardzo mi się podoba, jak czasami udziela wywiadu i mówi wtedy, że codziennie rano sprawdza, czy to nie jest sen. Rozumiecie? Syn pana Bono musi się nadal zastanawiać, czy to, że robi swoją muzyczną karierę, czy to nadal nie jest sen. Myślę, że jest jeszcze dla nas wszystkich nadzieja.
1: Reklama. Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka o ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega już w księgarniach.
2: Playlista osobista. W każdy poniedziałek serwuję mieszankę starannie dobranych i poddanych surowej selekcji utworów. Bez pomocy algorytmów, bez wsparcia sztucznej inteligencji. Specjalnie dla Państwa osobiście wybiorę najciekawsze premiery i ponadczasowe brzmienia.
3: Playlista osobista. W poniedziałki po 21 w SC Rock.
2: Zapraszam, Michał Cieślik.
4: Reklama.
5: SK Rock Radar.
0: A w tej godzinie naszego spotkania w radarze zrobi nam się filmowo za sprawą lidera Lady Punk. Sprawdzimy także te doniesienia, jakoby powstawał właśnie nowy film o zespole The Rolling Stones. Ale zanim to wszystko, czas sprawdzić reputację tej niewiasty. To jest pani Joan Jett. Michał Prokopowicz, kłaniam się. No i zapraszam do 9:00. O swojej reputacji nie mówię, bo nie ma o czym mówić.

za nami bardzo ciekawa filmowa, fabularna premiera filmu Green Day'a, która miała miejsce także w polskich kinach. Jeśli dobrze pamiętam, były dwie daty sierpniowe. Natomiast jak już jesteśmy przy tych kinowych ekscytacjach, drodzy Państwo, no to czekamy także na nowe dzieło, tym razem lidera zespołu Lady Punk. I to nie są żarty, dzisiaj zobaczyliśmy zwiastun, natomiast mówimy o filmie o Janie Borysiewiczu, który swoją drogą przyjdzie przynajmniej póki co zobaczyć głównie tym, którzy są w Gdyni, dlatego że właśnie film Mniej Obcy został zakwalifikowany do konkursu głównego 51. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni, gdzie powalczy oczywiście o prestiżowe złote Lwy. I jako właśnie pierwsza zobaczy go więc gdyńska publiczność. My czekamy, aż zobaczymy go w streamingu, co będzie miało miejsce, myślę, że lada chwila później. Już można zobaczyć zwiastun, zresztą więcej informacji znajdziecie w zakładce Radar na skrok.pl, a już teraz sięgnijmy po klasyk.

ale tych 38 stopni jutro w Kalifornii to im nie zazdroszczę. To Red Hot Chili Peppers, Westerok. Natomiast zazdroszczę wszystkim tym, którzy mają przepastne portfele, bo mam wrażenie, że jakieś apogeum muzyczne na nas czeka 30 października. Niesamowita ilość płyt tego dnia będzie miała swoją premierę, w tym m.in. nowa płyta Queens of the Stone Age Perfect. To będzie zaskakujący krążek, bo to właśnie na tym krążku bębnić, drodzy Państwo, gościnnie będzie sam Dave Grohl, którego świetnie znamy z formacji Foo Fighters. I żebyście chcieli nieco mocniej zagłębić się w te nowe dźwięki nowej płyty Queens of the Stone Age, to po to jest w końcu radar. No i sięgając na wysokości zadania, posłuchajcie tych nowych dźwięków od Josha Homiego, no i pozostałych muzyków Queens of the Stone Age.

0: ile to było już tych muzycznych historii, kiedy Bob Dylan wymyślał nam ważny utwór, a później ktoś inny go rasował. I tak było w tym 73 roku, kiedy Bob Dylan stworzył ten wyjątkowy numer. No w końcu jest największym poetą muzyki. Stworzył tę kompozycję, która później pojawiła się jako część ścieżki dźwiękowej filmu Pat Garrett and Billy the Kid. Ale prawda jest taka, że dopiero Guns N' Roses przymianował tę kompozycję w potężny stadionowy hymn. Za co myślę, że wszyscy dziękujemy. A pan Bob Dylan, mam nadzieję, że ma jeszcze kilka takich zacnych kompozycji w swoim opasłym zbiorze.
1: Reklama. Porachunki osobiste. Porachunki osobiste. ESC Rock.
2: Jak zadbać o swoje finanse? Jak nie dać się wpuścić w maliny? Jak mądrze i z zyskiem inwestować? Na te i inne pytania odpowiadam wraz z moimi gośćmi.
3: W każdą sobotę o 7:00 ESC Rock.
2: W ESC Rock.
1: Porachunki osobiste. W sobotę od 7:00 w ESC Rock.
2: Konrad Olszewski, zapraszam.
4: Myślisz, że wiesz, co się dzieje? Pomyśl jeszcze raz. Nowi ludzie, nowe miejsce i coraz więcej sygnałów, że coś jest nie tak. Komu zaufać, kiedy każdy może coś ukrywać? Sięgnij po Kraj, który patrzy, Mai Kołodziejczyk. Powieść, w której nic nie dzieje się przypadkiem. Już w księgarniach.
5: Reklama.

John Mayer mówi, że to jest jego sposób śpiewania o sprawach doczesnych, ale jednocześnie odnajdywania buntu w idealizmie. Tak właśnie śpiewa gitarzysta The Smiths na swojej najnowszej płycie The Age of Everything. Płycie, która 2 października będzie miała swoją premierę, a It's Time to jest tylko mała zapowiedź większej całości. A propos małej zapowiedzi większej całości, to właśnie filmowe media podają, że zespół The Rolling Stones miał podpisać umowę z amerykańską firmą produkcyjną 101 Studios i prace nad filmem są jeszcze na wczesnym etapie. Czytamy o tym, że jeszcze nie ma reżysera, jeszcze nie zdecydowano, o którym etapie kariery ma opowiadać ten film, ale wiadomo, że wokół Stonesów dziać się także filmowo będzie w najbliższym czasie.

0: Czekamy na wielki powrót tego głosu. To Chris Cornell, Westrock. W końcu nowa płyta Soundgarden przed nami. Kim, który jest gitarzystą tego zespołu, dosłownie wczoraj powiedział: wyobraź sobie kołysankę połączoną z psychodelią. To właśnie się dzieje i taka ma być nowa płyta zespołu Soundgarden. Czekamy.
1: Autopromocja. Dawno, dawno temu, za 7 górami i 7 lasami, mieszkała piękna, bogata królewna, która marzyła o wspaniałym, dzielnym księciu oraz o bursztynowych koralach. Kiedy dorosła, na placu zamkowym pojawiła się wróżka. Nie no, dajcie spokój, ja nie o tym. We wtorkowe wieczory tylko bajki o muzyce. Wrócimy do czasów, gdy żyli najwięksi, gdy powstawały najwspanialsze płyty, gdy rok pisał najlepsze rozdziały swoich historii.
2: To był dobry rok. Już dziś o 21:00 w SC Rock.
1: Zapraszam, Jaro Sobierajewicz.
2: Autopromocja. Reklama.
3: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
4: Sobotni wieczór u Janusza i Grażyny. Sobotni wieczór w moim domu. Rok non-stop. Bez reklam, bez gadania. 100% rocka. Rok non-stop. W każdą sobotę po 20:00. Tylko w SC Rock. Na sobotni wieczór SK Rock. Dobrze rokuje.
2: Reklama.
4: SK Rock Radar.
0: A w tej godzinie naszego spotkania sprawdzimy, kto za kilka dni otrzyma swoją gwiazdę w Katowicach. Sprawdzimy także, co dla fanów przygotował bębniarz ikonicznego Black Sabbath, pan Bill Ward. Michał Prokopowicz, kłaniam się i zapraszam do 21:00, ale zanim to wszystko, niech tym razem Daron Malakian zabierze głos. Proponuję wrócić wspomnieniami do tego, co działo się ostatnio na Stadionie Narodowym. Jeśli dobrze liczę, to panowie zagrali tę kompozycję jako 20 z tych 30 wtedy zaprezentowanych. To Lonely Day.

Złośliwi by powiedzieli lepiej późno niż wcale. Drodzy Państwo, wczoraj była 70. rocznica urodzin Ryśka Riddla i z tej okazji ogłoszono, że niezapomniany wokalista formacji Jam otrzyma swoją gwiazdę na ulicy Staromiejskiej w Katowicach, a odsłonięcie tych gwiazd u boku innych ważnych dla śląskiego bluesa, bo w końcu ta aleja już istnieje od 2 lat, to już w najbliższy piątek, 11 września, będzie można u boku muzyków formacji Jam podziwiać tę gwiazdę, która należała się Ryśkowi Riddlowi. My, drodzy Państwo, przy wieku pozostaniemy. I to za sprawą formacji Blink-182.

skoro już tak się rozglądamy za sprawą Freda Darsta. Jeśli państwo jesteście wielkimi fanami formacji The Ramones, to nie trzeba było się ostatnio rozglądać, by świętować. W końcu oficjalny koncert z okazji 50-lecia Ramones odbył się 30 sierpnia w Los Angeles. Piękny skład. CJ Ramone, oryginalny basista Ramones, do tego Billy Joe Armstrong, frontman Green Day'a. Towarzyszył mu Tim Armstrong, lider Rancid, i do tego jeszcze Travis Barker, perkusista Blink-182. Panowie zagrali fenomenalny koncert, którym się pokłonili tak naprawdę formacji The Ramones, ale to nie jest jedyny zespół, który ostatnio dołożył małą muzyczną cegiełkę do świętowania tego pięknego jubileuszu legendy punk rocka. Panowie z The Offspring napisali ostatnio w mediach społecznościowych wprost: graliśmy ten utwór na żywo podczas trasy, więc pomyśleliśmy, że nagramy dla was także porządną wersję studyjną. I okazuje się, że panowie przy okazji swojej ostatniej trasy grali właśnie cover zespołu The Ramones.

0: Coś mi podpowiada, że w 95 roku, kiedy ta kompozycja miała swoją premierę, mało brakowało i nawet czekanie nie pomogło, by podbić Stany Zjednoczone. Tak, drodzy Państwo, polski oddział giganta PolyGram wysłał muzyków do Nowego Jorku, udzielali wtedy wywiadów w tamtejszych radiach, byli o krok od wielkiej międzynarodowej promocji, ale niestety plany spaliły na panewce z powodu biurokratycznych kłótni między polskim a amerykańskim oddziałem wytwórni. No i nie udało się podbić Nowego Jorku.
1: Autopromocja. Melina. Rock.
2: Bonjour, bonjour, z tej strony Pascal Brodnicki. Serdecznie Was zachęcam, żebyście oglądali odcinek Melina, prowadzony przez Marcin Meller oczywiście. Jeśli lubicie fajne rozmowy i dobre jedzenie, to nie możecie to zagapić.
1: Melina w SC Rock. Premiera w czwartek o 18 na kanale YouTube Eski Rock.
3: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja.

I zanim oddamy głos kolejnej klasyce, tym razem od Black Sabbath, to oddajmy głos Billowi Wardowi, czyli legendarnemu perkusiście tego zespołu, który postanowił zaskoczyć nas tym, że wraca on z nowym solowym albumem, który jest obecnie na etapie masteringu. Wiemy, że to będzie 18 kompozycji, mało metalowych, ponieważ dominować będzie raczej klasyczny rock, będzie jazz, ale także rozbudowana orkiestra i chóry. Wiemy, że tego materiału jest zdecydowanie więcej, bo Bill Ward przyznał, że w ciągu ostatnich 5 lat nagrał w sumie 2 lub 3 dodatkowe albumy, które czekać będą oczywiście na wydanie. No i my uzbrajamy się w cierpliwość, czekając na te pierwsze muzyczne zaskoczenie od pana Billa Warda. Sięgnijmy po kompozycję sprzed lat. To Sabbath, Bloody Sabbath.

0: gdyby nie wiara i determinacja pana Glena, to nigdy byśmy tego utworu nie usłyszeli. To on, kiedy wypuścił ten kawałek w 1988 roku, wierzył w niego tak bardzo, że nawet po 5 latach, kiedy nikt nie chciał o nim słyszeć i kiedy dokonano małych zmian, nagle zrobiło się głośno o tej kompozycji, on od samego początku, całe 5 lat wiedział, że to właśnie ta kompozycja zrobi największy hałas. I w ogóle się nie pomylił. My się, drodzy Państwo, także nie mylimy, dlatego zerkając na nasz dzisiejszy kalendarz, wiemy, że już za kilka chwil jaro z Wami po 21 na antenie Eski Rock. Michał Prokopowicz, bardzo dziękuję za dzisiaj. Polecam się także jutro po 18, no i z tego miejsca przyjemnej środy. Pa, pa.
1: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
2: A czasami można sobie usiąść i powiedzieć, ale mam super pracę, ale spędzam super czas w świetnym towarzystwie.
3: Ty Wojtek, ja wiem, że miałeś jakoś wypełnić ten czas antenowy, ale taki głupot, to się po tobie nie spodziewałem.
2: Słuchaj, tak sobie cały czas myślę o tym, co powiedziałeś. Możemy zrobić jakby jakiś taki program zamiana żon,
3: no.
2: To zamiana dzieci. Że tak. Ja ci podrzucę syna na jeden dzień, no. Ty mi córkę i obaj będziemy jej przerąbane.
3: Dokładnie.
1: 6 na 9. Od 6 do 9 w Eski Rock. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja. To był dobry rok w Eski Rock. To był dobry rok.

Już po 21:00. Jest wtorek, więc witam w audycji To był dobry rok. Jarosław Bierajewicz. Zaczynamy od legendarnej polskiej wokalistki blues rockowej, prawdziwej ikony sceny muzycznej lat 60., 70. i niezapomnianej dziewczyny z Blackout czy Breakout. Mira Kubasińska, miała być jej urodziny. 82. Przychodziła na świat dokładnie 8 września roku 44, więc w czasie II wojny światowej w niedużej miejscowości Bozychowo, koło Ostrowca Świętokrzyskiego. Tam się wychowywała w rodzinie o tradycjach muzycznych, no i uczyła się śpiewu i tańca od najmłodszych lat. A potem z sukcesem brała udział w różnego rodzaju konkursach. Spotkanie przełomowym w jej życiu było spotkanie z Tadeuszem Nalepą, za którego 2 lata po tym spotkaniu wyszła za mąż. I można powiedzieć, złośliwi by tak powiedzieli, że wszystko, co w jej życiu wydarzyło się najlepszego, było związane z tym właśnie facetem. No ale tak nie było do końca, bo oni choć się razem tworzyli potęgę grupy Breakout, to ich muzyczne wizje się rozbiegały. Ona chciała grać dynamiczny rock i big beat, a Tadeusz Nalepa bardziej leciał, ciążył ku czystemu, głębokiemu, prawdziwemu bluesowi. Jej głos, głos Miry Kubasińskiej, drapieżny, pełen ekspresji, zostanie już z nami na zawsze. Kolejna wielka postać polskiej muzyki rozrywkowej nazywana jest czasem astrologiczną bliźniaczką Miry Kubasińskiej, bo ona też, tak jak Mira, przychodziła na świat 8 września roku 44. W Wilnie przyszła na świat 82 lata temu Ada Rusowicz. Jej sukcesy wiążą się z występami w zespole Niebiesko-Czarni, do którego dołączyła w latach 60. Tam tworzyła niezwykle popularny duet z gitarzystą i wokalistą Wojtkiem Kordą, który został później jej mężem. Choć wcześniej jeszcze współpracowała z Czesławem Niemenem, no to postawiła jednak na pracę u boku Wojtka. Ma 2 dzieci ta para, a w zasadzie miała, bo ani ona, ani on już nie żyją. Leżą na cmentarzu, który położony jest blisko mojego domu, na poznańskim Miłostowie. Czasem przechodzę i się grzecznie kłaniam parze, która naprawdę zrobiła sporo dla polskiej muzyki. Ta para miała 2 dzieci, syna Bartłomieja oraz córkę Anię. Anię Rusowicz, która dziś z powodzeniem kontynuuje muzyczne tradycje mamy. I to ona, Ania, zaśpiewa piosenkę mamy. Nie pukaj do moich drzwi.

Rock'n'Roller. To pan Krzysztof Krawczyk. Tak, dobrze państwo słyszeli. Jak byłem młodym człowiekiem, uśmiechałem się pod nosem na widok pana Krzysztofa i dźwięki z radia, które czasem gdzieś się pojawiały. Po latach doceniam za to, że był obecny i to z sukcesami przez ponad 5 dekad. Zaczynał od Trubadurów, państwo pamiętają? A potem już była solowa kariera od roku 73. Ja wiem, to był rock'n'rollowy kawałek, a pan Krzysztof sięgał po bardzo różne dźwięki. Pop, po country, muzykę cygańską, nawet delikatnie zahaczając o coś, co można nazwać disco polo, a przynajmniej muzyką biesiadną. No ale ja szanuję, bo na przykład zaśpiewał piękną piosenkę z moją ulubioną polską wokalistką Edytą Bartosiewicz. Trudno tak. A dlaczego pan Krzysztof się dzisiaj pojawia? Bo pan Krzysztof miał być jej urodziny. Równiuteńko 80.

był pan Krzysztof z panią Edytą, a teraz sama pani Edyta z płyty, która ukazywała się, słuchajcie, 32 lata temu. A w zasadzie ta rocznica będzie 12 września, a więc za 4 dni. Pamiętacie, pierwszą płytą Edyty była Love, to był anglojęzyczny debiut, a potem zaczęła śpiewać po polsku. To, że się zdecydowałam, kiedyś opowiadała, wynikało z poczucia rzeczywistości. Uznam, że skoro jestem autorką tekstów, to czemu je mam pisać i śpiewać we własnym języku. No i to był strzał w dziesiątkę, bo ta płyta Sen zrobiła z niej prawdziwą gwiazdę. Edyta sama płytę produkowała, jej mąż to nagrywał. Właściwie to nie było tam żadnej produkcji, mówiła po latach. Graliśmy wszystko tak jak na próbach, surowo. Ja się nigdy nie spodziewałem, że piosenka Sen stanie się takim hitem. No ale na tej płycie jest mnóstwo pięknych piosenek. Zabij swój strach już państwu grałem, a teraz pojawi się kompozycja, która jest jedyną, nienapisaną piosenką przez Edytę, która jest na płycie Sen. Znakomity cover piosenki Janis Joplin. Move over.

0: Reklama.
1: Proszę pani, dokąd dzisiaj idziemy?
2: Do mojej akademii! Chodźcie, pokażę wam, ile tajemnic kryje natura.
3: Nowość w Julinek Park. Pakiet edukacyjny dla grup szkolnych zgodny z podstawą programową. W ofercie film edukacyjny, warsztaty inspirowane naturą, spotkanie z sokolnikiem oraz aktywności zespołowe. A na finał spotkanie z borsukiem Julkiem na żywo.
2: Czekam na was w Linku!
3: Zaproś swoją klasę na dzień pełen wiedzy, odkryć i dobrej zabawy. Akademia Borsuka Julka w Julinek Park. Zarezerwuj wycieczkę na julinek.com.pl.
4: 3, 17, 40.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 22 miliony w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11. A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 22 miliony złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Reklama.
7: To był dobry rok.
8: To był dobry rok.

poniedziałek swoje 70. urodziny miałby Ryszard Riedel. Człowiek, który większość swojego życia spędził w Tychach, choć przychodził na świat w Chorzowie. Ja już Państwu opowiadałem na antenie w poniedziałek, że jego tata miał plan dla młodego. Chciał, żeby Rysiu, Ryszard, był mechanikiem samochodowym. A on miał inny plan. Najpierw chciał być Indianinem, a potem, kiedy już zostawał muzykiem, to ten indiański image bardzo mu pasował do hippisowskich idei, które wyznawał. Zdolny człowiek, jak mówili nauczyciele, ale bardzo leniwy. Mam wrażenie, że też to słyszałem kiedyś w szkole. A może nawet nie kiedyś, tylko parę, jak nie kilkanaście razy. Tyle, że mi się udało szkoły skończyć, a Ryszard Riedel skończył na 7. klasie. Wszystko przez debiut w roli wokalisty na obozie harcerskim w Piaskach pod Będzinem, gdy latem 69 roku tak się ludziom spodobało pod sceną, że postanowił rzucić budę i zająć się muzykowaniem. Szkoda tylko, że muzykował tak krótko. Dzień, w którym pękło niebo. To niech raz jeszcze na te 70. urodziny, na rocznicę wczorajszą zaśpiewa Ryszard z Dżemem.

Transmission Into Your Heart, zespół Hawk. Nie wiem, czy Państwo pamiętają, ale w składzie tego zespołu, kiedy nagrywali ten album, był ten, który dzisiaj jest filarem zespołu Hey i mężem Katarzyny Nosowskiej, Paweł Krawczyk. On nawet nie zaczynał od Hawka, bo jeszcze wcześniej była Ahimsa, a potem właśnie Hawk, z którym nagrywał ten album w roku 94? Trochę już zapomniałem. No w każdym razie 5 lat później był już w zespole Hey, zastępując tam Piotra Banacha, no i z czasem stając się głównym kompozytorem zespołu. Pan Paweł będzie mieć urodziny pojutrze, 54. To raz jeszcze niech ten Hawk zabrzmi z tej płyty, z której już graliśmy. Why?

szaro-różowe. Ja wiem, państwo może lubią bardziej te piosenki, które Muchy nagrywały na początku, ale to jest chyba najlepsza kompozycja zespołu w ich dorobku. Zresztą dostali za nią Fryderyka w roku 2022. Michał Wiraszko, no to jest trochę mój kolega, więc może to taka trochę prywata. Ale powód do tego, by się dzisiaj pojawił, jest absolutny. Otóż pan Michał będzie mieć za kilka dni urodziny. Pamiętam, jak kończył lat 40, a w tym roku będą już tych, będzie tych czwórek już w jego wieku podwójnie, czyli 44. Będzie miał pan Michał, który jeszcze raz się tutaj u nas pojawi na koniec audycji. To był dobry rok, bo pan Michał to nie tylko Muchy. To też człowiek, który jest wziętym autorem piosenek, pisał utwory dla